0: tragedii w szkole podwyżkowym dziś nie będzie lekcji. Polska wzmacnia ochronę żywności przed zagrożeniami. Kończy się pierwszy od dawna tydzień z tańszą benzyną. Rządowy program ma potrwać do końca roku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie będzie dzisiaj lekcji w szkołach w gminie Wyszków na Mazowszu. 15-latek wczoraj zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora szkoły w Leszczy-Dole Nowinach. Szkoły będą otwarte, ale głównie po to, by dzieci mogły przyjść i zostać pod opieką nauczycieli. Tymczasem policja bada, czy ostatnie ataki uczniów są ze sobą powiązane. Dwa dni temu w Ostrołęce uczeń ranił 9 osób.
1: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
0: Mówi Magdalena Polecka z prokuratury w Wyszkowie. Jeszcze jeden przypadek był w sierpcu, gdzie w porę zatrzymano uzbrojonego 17-latka. Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiada szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowej. W każdej placówce jeszcze w tym roku ma się odbyć co najmniej jedno takie szkolenie. To efekt wydarzeń, do jakich doszło w mazowieckich szkołach. Minister Barbara Nowacka zapewniła, że szkoły są dobrze przygotowane na sytuacje kryzysowe, a każda placówka umie na nie odpowiednio reagować.
2: W szkole po pierwsze są doświadczeni nauczyciele i dyrektorzy. Dyrektorzy, którzy przechodzą wielokrotne i regularne szkolenia. Pozyskują informacje dotyczące tego, jak działać w sytuacjach kryzysowych. Materiały dotyczące chociażby tego, jak zachować się w czasie ataku na wróżownika, wprost są w poradniku bezpieczeństwa.
0: A taki poradnik obowiązuje w szkołach już od 6 lat. Jest też dostępny na stronach resortu edukacji. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Wszystko dlatego, że coraz częściej dochodzi do zatrucia żywnością czy suplementami. Właśnie doposażamy swoje laboratoria, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
3: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
0: Na doposażanie swoich laboratoriów inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Kończy się pierwszy tydzień po powrocie rządowego programu Ceny paliwa niżej. Wszystko wskazuje na to, że tańsze paliwo pozostanie z kierowcami do końca roku. Ceny benzyny i diesla są na razie niższe, choć eksperci podkreślają, że sytuacja na światowych rynkach nadal jest bardzo niepewna, mówi analityk rynku paliw Rafał Zywert.
4: Co prawda rynek odsunął się od szczytów, ale w dalszym ciągu sytuacja na rynku światowym jest jeszcze daleka od normalizacji.
0: Litr benzyny kosztuje dziś maksymalnie 6 zł i 90 groszy, litr oleju napędowego 7,82. Za to nie trzeba będzie płacić. Wawel, warszawskie łazienki, Wilanów i Zamek Królewski. 4 rezydencje królewskie przez cały listopad możemy zwiedzić całkowicie za darmo. Na gości czekają wystawy i ponad 1000 warsztatów, ale to przede wszystkim szansa, żeby zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych dla turystów. Radość na stadionie tak, ale bez podskakiwania. Niemiecki drugoligowy klub z Bochum zakazał kibicom synchronicznych skoków na jednej z trybun. Powód? Konstrukcja zaczyna wtedy przypominać trampolinę, a ruchy mogą powodować u części widzów złe samopoczucie. Klub zapewnia, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa, a zakaz ma obowiązywać do 2028 roku. Na południowym zachodzie dzisiaj dużo słońca i nie powinno padać, a w pozostałej części kraju więcej chmur.

0: i miejscami przelotne opady. Temperatura od 10 stopni na Podlasiu do 15 na zachodzie. Uwaga na silny, porywisty wiatr. Nad morzem w porywach nawet 85 km na godzinę.
1: Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
10: Orlon Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

Strzyżenie owiec to trudna umiejętność. Taki oryginalny tytuł znalazł się na łamach Kuriera Lubelskiego w wydaniu z 11 listopada 1971 roku. Okazuje się, że w tamtym czasie w Technikum Rolniczym w Okrzowie koło Chełma odbył się konkurs, a obiektami zmagań w nim były dorodne okazy owiec długowełnistych ze stada tego technikum. Do zawodów stanęło 9 strzygaczy i jak informował dziennikarz, 2 są podstawowe kryteria mistrzowskiej pracy strzygacza – czas i jakość roboty. Jeśli idzie o jakość, to niedopuszczalne są zwłaszcza tzw. progi oraz zranienia skóry zwierzęcia. Czas też jest istotnym sprawdzianem umiejętności.

0: umiejętności, gdyż zręczny strzygacz na ogół nie traci przy owcy więcej niż 7 minut. Tytuł najlepszego strzygacza przypadł Władysławowi Kazimierukowi z powiatu włodawskiego. Powtórzył on swój sukces z 1969 roku. Drugi był Witold Arentowicz. Uzyskał rekordowy czas strzyżenia owcy 5 minut. Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pieniężne.
1: No myślę, że dosyć egzotyczna informacja, jednak strzyżenie owiec niespecjalnie kojarzy się z naszym regionem, jak również krajem, nie ma co ukrywać, ale okazuje się, że i takie umiejętności można było nabyć w technikum rolniczym, a tutaj warto dodać, że rzeczywiście w różnych miejscach ta hodowla owiec w okolicach Chełma rzeczywiście się rozwijała. No warto tu dodać, że nawet niektórzy ziemianie w XIX wieku sięgali właśnie po tą dziedzinę i rzeczywiście mamy takie informacje. No, w przypadku tego okresu po II wojnie światowej rzeczywiście też tutaj były wyspecjalizowane instytucje, chociażby związane z dawną Akademią Rolniczą w Lublinie, gdzie właśnie owcami interesowano się dosyć specjalnie. No i rzeczywiście chyba była potrzeba zorganizowania takiego konkursu. Był niewątpliwie egzotyczny, tylko 9 osób uczestniczyło, czyli jednak ilość osób, które posiadały odpowiednie umiejętności, była dosyć skromna. No niestety nie mamy tutaj szczegółowych informacji, w jaki sposób te osoby takie umiejętności pozyskały. Relacja jest okraszona dwoma zdjęciami, więc możemy tam zobaczyć, jak to strzyżenie owiec wyglądało. No i kilka takich szczegółów, jak to się prezentowało. Rekordzista osiągnął 5 minut. No, trzeba przyznać, że rzeczywiście dosyć wyjątkowo, a standard przewidywał 7 minut. No i różnorodne metody strzeżenia. No nie mamy informacji, czy była jakaś spora widownia, jeśli chodzi o tą konkurencję, no ale jak można przypuszczać, starano się to rozpropagować. No jeśli Kurier Lubelski się zainteresował tym wydarzeniem, no to niewątpliwie musiało mieć dosyć ciekawy wymiar. No niestety to jest taka dosyć sporadyczna informacja na ten temat. Raczej trudno znaleźć więcej informacji. Być może gdzieś w dokumentacji szkolnej, placówki, tego rodzaju informacje można by odnaleźć i ten problem opisać nieco.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
0: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga.
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy. Reklama. Bon Ton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bon Ton.
3: Dziś odkurzamy numer, który w 2003 roku wywołał prawdziwe tsunami w świecie rocka. Pytanie brzmiało, co się dzieje, kiedy new metalowy wulkan energii mierzy się z kultową, melancholijną balladą z lat 70. Odpowiedź brzmi: sukces komercyjny i gigantyczna kontrowersja. Naszym radiowym odkurzaczem wciągnęliśmy dziś zespół Limp Bizkit i ich słynny cover Behind Blue Eyes.

Zanim Fred Durst założył swoją czerwoną czapkę i zaśpiewał ten utwór, należał on do absolutnych gigantów brytyjskiego rocka, zespołu The Who. Oryginał z 1971 roku, napisany przez Pita Townshenda, to majstersztyk introspekcji i wyobcowania. Jest to czysta akustyczna ballada o samotności. Kiedy więc ponad 30 lat później agresywny hip-hopowy Limp Bizkit ogłosił, że nagrywa ten cover, fani byli w szoku. Jak to możliwe, że ekipa od Rolling nagra coś tak delikatnego? Limp Bizkit zrobił to w swoim przesadnie dramatycznym stylu. W ich wersji słyszymy mocniejszy, podkręcony wokal Darsta, nowoczesne syntezatory i, co stało się znakiem rozpoznawczym tego coveru, ten charakterystyczny, elektronicznie zniekształcony efekt vocodera w refrenie. Albo to kochasz, albo nienawidzisz. Ale klucz do sukcesu tej wersji leżał w Hollywood. Utwór stał się motywem przewodnim thrillera Gothica, w którym zagrały Holly Berry i Penelope Cruz. Obecność samej Holly Berry w teledysku była marketingową bombą, która wypchnęła piosenkę na szczyty list przebojów, czyniąc ją jednym z największych hitów XXI wieku. To jest dowód na to, że nawet największy klasyk można przepuścić przez filtr new metalu i wciąż osiągnąć światowy sukces. Pora posłuchać tej kontrowersji. Zróbcie głośniej Limp Bizkit Behind Blue Eyes, odkurzony i gotowy do słuchania.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
1: Reklama. 104,9 FM. Bonton Radio.

0: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
1: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
0: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
2: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwówska 24.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. -70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
6: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszę. Bilety na kup bilet. Bilecik.pl, bilety na.pl oraz w HDK-u.
7: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: 15-letni nożownik z Podwyżkowa może odpowiadać za atak jak dorosły. Po serii ataków w szkołach część mazowieckich placówek będzie dziś zamkniętych. Nocny alert RCB dla dwóch regionów i syreny na Lubelszczyźnie. Miriam Lipińska. Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wyżkowie zdecyduje o dalszych losach nożownika z Podwyżkowa. Niewykluczone, że 15-latek będzie odpowiadać jak dorosły. Wczoraj w podstawówce w Leszczydole Nowinach nastolatek zabił woźną, a nauczycielkę i dyrektora niegroźnie ranił. 15-latek, były uczeń tej szkoły, wszedł do budynku z nożem i kaskiem na głowie, na którym była zamocowana kamera. Dziś we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Wyżków lekcje zostały odwołane. Placówki będą jednak otwarte, ale odbędą się tylko zajęcia wychowawcze. Zamknięte będą natomiast dwie podstawówki w Legionowie. Prewencyjnie. Urząd Miasta tłumaczy, że to dlatego, że były na liście związanej z internetowym wyzwaniem, które może wiązać się z zagrożeniem dla życia i zdrowia uczniów i nauczycieli. Nieczynne będą dziś także szkoły średnie, m.in. w powiatach pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim oraz szkoły i przedszkola w Piasecznie pod Warszawą. Tymczasem 19-latek, który w środę w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce ranił 9 osób, usłyszał zarzuty, m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób. Śledczy wnioskują o tymczasowy areszt. Policjanci z Mazowsza zatrzymali też 17-latka, który prawdopodobnie jest autorem filmu grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu. A w środę funkcjonariusze dzięki sygnałom od nauczycieli udaremnili atak 17-latka w szkole w Sierpcu. Pojawiły się informacje, że wszystkie te ataki mogły mieć swoje źródło w internetowym wyzwaniu. Sprawę badają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: To wszystko rozgrywa się w sieci, dlatego policjanci właśnie zwalczający cyberprzestępczość są tu niezbędni. Kluczowi,
0: mówiła Magdalena Polecka z prokuratury rejonowej w Wyżkowie. Nocna prohibicja obejmie całą Polskę. Sejm przyjął ustawę zakazującą sprzedaży alkoholu w sklepach od godziny 22 do 6 rano. Nowe przepisy przewidują też całkowity zakaz reklamowania alkoholu, w tym piwa, oraz podnoszą opłaty za zezwolenia na jego sprzedaż. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Na Lubelszczyźnie tuż przed północą znów zawyły syreny alarmowe. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o potencjalnym zagrożeniu atakiem z powietrza na terenie Polski. To w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę blisko granicy z naszym krajem. Alert obowiązywał ponad pół godziny. Kanadyjska pisarka i poetka Anne Carson została laureatką literackiego Nobla. Carson, zafascynowana starożytnością, przełożyła na język angielski dzieła autorów takich jak Eurypides, Safona i Sofokles. Tradycje antyczne widać też w jej książkach, mówi profesor Żaneta Nalewajk-Turecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Ona wykłada starogrecki, to czyli no, można by w jakimś sensie nazwać no, taką martwą formą języka i ona ma taką nieprawdopodobną umiejętność ożywiania tej tradycji.
0: Anne Carson jest autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Ponad 450 wykroczeń ujawnili lubelscy policjanci podczas kontroli użytkowników hulajnóg elektrycznych. Połowę naruszeń popełniły dzieci i młodzież. 11 kierujących było nietrzeźwych, a 20 jechało bez wymaganych uprawnień. Policja zapowiada kolejne takie kontrole. 17 października odbędzie się krajowy trening rodzinny w szkołach i innych miejscach publicznych. Dzieci oraz rodzice mają przećwiczyć reakcje na sygnały alarmowe, poznać zasady szukania schronienia i przygotować wspólny plan na czas kryzysu. To zapowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Teatr Oko świętuje 20-lecie. Jutro w Hucie Kultury rozpoczną się 3-dniowe obchody jubileuszowe. W programie spektakle, wystawa, rekwizyt i plakat oraz pokazy filmowe. Świętowanie zakończy niedzielna gala.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Dziś pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem na północy, zachodzie i miejscami na południowym wschodzie. A na termometrach znacznie mniej niż w ostatnich dniach. Maksymalnie od 13 stopni na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 14 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 15 na Pomorzu.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
7: Czy ja źle widzę? Czy po prostu rozpoczął się już nowy dzień? Dzień dobry wam wszystkim, to Dominik Feldman.

Jak inaczej nie zacząć dnia, jak właśnie nie od sprawdzenia kartki z kalendarza? Już teraz, moi drodzy, specjalnie dla was w tej chwili o poranku w Radiu Bonton właśnie jest taki moment dla tych, którzy chcą słuchać. Tak jest, takich oto treści. 8 października wczoraj pożegnaliśmy czwartek, dzisiaj witamy 9 października, piątek, piąteczek. Arnold i Dionizy dzisiaj powinni świętować na 102 w 282 dzień roku. Dziś są wasze imieniny, panowie. Jan, Sara, Ludwik.

Wik, Wincenty jeszcze się pojawia i też Boży Dar. Wszystkich jubilatów i solenizantów jak zwykle ściskamy i życzymy dobrego dnia i nawet dobrego weekendu. Dzisiaj na śniadanie obowiązkowo jajcowa, dlatego że dzisiaj Światowy Dzień Jaja. Tylko nie mylcie tego dnia z dniem robienia sobie jaj.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Muzyka i głos AI.
8: To

0: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
4: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Przy piątku możemy pozwolić sobie na troszeczkę rozluźnienia i dzisiaj pytanie od Łucji lat 6.
3: A dlaczego kury latają nisko, a bociany wysoko?
2: No właśnie, dlaczego kura, kiedy już zdecyduje się polecieć, robi raczej frrr, hop i po chwili jest na płocie? A bocian potrafi wzbić się tak wysoko, że z ziemi wygląda jak mała kropka? Czy bocian po prostu dostał od natury lepszy bilet lotniczy? Trochę tak, ale przede wszystkim chodzi o budowę ciała i sposób latania. Kura jest ciężkim ptakiem w stosunku do swoich skrzydeł. Ma stosunkowo małą powierzchnię skrzydeł i dlatego, żeby utrzymać się w powietrzu, musi mocno nimi machać. Potrafi latać, ale zwykle na krótkich dystansach i niewysoko. Jej skrzydła świetnie sprawdzają się w krótkim, gwałtownym locie. Na przykład, kiedy trzeba uciec przed drapieżnikiem albo dostać się na płot. Bocian ma zupełnie inną konstrukcję. Ma duże, szerokie skrzydła, które pozwalają mu wykorzystywać prądy wznoszące. I tutaj zaczyna się najlepsza część. W słoneczny dzień ziemia nagrzewa powietrze. Ciepłe powietrze staje się mniej gęste i zaczyna unosić się do góry. Powstają tak zwane prądy termiczne. Bocian może w takim unoszącym się powietrzu krążyć, stopniowo zdobywając wysokość. I nie musi przy tym cały czas intensywnie machać skrzydłami. Można powiedzieć, że zamiast cały czas pracować silnikiem, korzysta z naturalnej windy powietrznej. Dlatego bociany potrafią wznieść się naprawdę wysoko, a później wykorzystując odpowiednie prądy powietrzne, pokonywać duże odległości. Kura też może wzbić się w powietrze, ale trudno wyobrazić ją sobie robiącą wielkie kółka nad polem i szukającą najlepszego prądu termicznego. Ona ma po prostu inne możliwości, czyli Łucjo. Kura lata jak ktoś, kto bardzo się śpieszy na autobus, a bocian jak ktoś, kto znalazł ruchome schody i stwierdził, po co się męczyć. I właśnie dlatego jeden ptak najczęściej kończy lot na płocie, a drugi może znaleźć się wysoko nad naszymi głowami. Dziękuję Ci bardzo za to pytanie i spokojnego weekendu. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Disco, dom i ogród zaprasza na jesienne zakupy. W ofercie drzewka i krzewy owocowe, winorośle i truskawki, wrzosy, wrzośce, chryzantemy, trawy, niepowtarzalne, gotowe kompozycje kwiatowe, wiązanki, również na indywidualne zamówienia, sztuczne kwiaty i dodatki dekoracyjne, szeroki wybór zniczy i wkładów, przy zakupie pełnych opakowań zniżki oraz chemia gospodarcza, kosmetyki i artykuły AGD. Disco, dom i ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na facebookowym fanpage'u.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Reklama.
1: Na poranek czekają z niecierpliwością ci, którzy wiedzą, że na przykład jutro będzie wypłata. Tak jest. Bardzo możliwe, że dzisiaj wpłyną wypłaty na wasze konta, no bo przecież zbliża się 10. No to powinny już być pieniążki. Sprawdźcie, może już teraz są, kto wie. A już teraz możemy sprawdzić dla was i razem z wami zresztą najświeższe informacje lokalne Radia Bon Ton. Posłuchajcie, już czas. Minęła 7:30.
2: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bon Ton o 7:30 przed mikrofonem Eliza Kudelska-Nowosad. Jazda po alkoholu, brak uprawnień i przerobione hulajnogi. Ponad 450 wykroczeń ujawnili lubelscy policjanci podczas jednodniowej akcji poświęconej bezpieczeństwu użytkowników hulajnóg elektrycznych. W całym województwie funkcjonariusze skontrolowali ponad 1000 osób jadących hulajnogami i urządzeniami transportu osobistego. 11 użytkowników hulajnóg było nietrzeźwych, a 20 jechało bez wymaganych uprawnień. W 5 przypadkach policjanci wykryli modyfikacji układu napędowego. Kontrole nie ograniczały się do sprawdzania trzeźwości. Mundurowi przyglądali się też temu, gdzie poruszają się kierujący, czy nie przewożą drugiej osoby i jak zachowują się wobec pieszych. Sprawdzali również stan samych hulajnóg, a u najmłodszych korzystanie z kasków ochronnych. Powodem wzmożonych działań jest wzrost liczby wypadków i kolizji z udziałem użytkowników hulajnóg. Jak informuje lubelska policja, przez pierwszych 9 miesięcy tego roku takich zdarzeń było więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Podczas akcji funkcjonariusze kontrolowali także innych kierujących. Ujawnili 5 naruszeń wobec użytkowników jednośladów. Policja zapowiada kolejne takie działania. 17 października dzieci i rodzice będą mogli przećwiczyć sytuacje kryzysowe podczas krajowego treningu rodzinnego. Wydarzenie odbędzie się w szkołach i innych miejscach publicznych w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rodziny mają przygotować wspólny plan na czas kryzysu, dowiedzieć się, jak rozpoznawać sygnały alarmowe i poznać zasady szukania bezpiecznego schronienia. Będzie też okazja do skompletowania pakietu uczniowskiego na czas zagrożenia. W organizację mają się włączyć harcerze, ochotnicze, straże pożarne i młodzieżowe drużyny pożarnicze. Zapowiedzi treningu towarzyszy przekazanie szkołom i przedszkolom procedury reagowania na alarmy, a to odpowiedź między innymi na niedawne sytuacje na Lubelszczyźnie, gdzie w związku z rosyjskimi atakami w pobliżu polskiej granicy dochodziło do ewakuacji placówek. Jak wyjaśnia resort, głównym założeniem dokumentu jest pozostanie dzieci i nauczycieli w budynku po ogłoszeniu alarmu, by ograniczyć przemieszczanie się na otwartej przestrzeni. Szkoły mają wyznaczyć miejsca schronienia, podzielić zadania między pracowników i zapewnić opiekę uczniom. Procedura uwzględnia imienne sprawdzanie obecności, a także potrzeby dzieci wymagających dodatkowej pomocy.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
2: Teatr Oko obchodzi 20-lecie swojej działalności. Właśnie z tej okazji we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rudzie Hucie przygotowano 3-dniowe obchody jubileuszowe. Rozpoczną się już dziś i potrwają do niedzieli w Hucie Kultury.
3: Głównym takim celem, głównym elementem przekazu będzie historia Teatru Oko i na tym będziemy się koncentrować. Przy doborze spektakli zdecydowałem, że pokażemy te nasze takie kultowe spektakle, takie, które były najczęściej grane. No i tutaj nieprzypadkowo spektakl Zadra, który jest w naszym repertuarze niemalże od początku, bo od roku 2009. Drugi taki spektakl to Topiel, który przyniósł nam najwięcej sukcesów, no i też jest takim rozpoznawalnym znakiem firmowym Teatru Oko. No i trzeci taki spektakl, który wraca po 9 latach do repertuaru właśnie z okazji jubileuszu, to jest Ciacho, monodram w wykonaniu Marcina Nawrocki. Nawrockiego, jedynego już w tym momencie członka grupy teatru Oko z tego pierwszego pokolenia, które przyszło właśnie 9 października w 2006 roku.
2: Mówi Marcin Woszczewski, założyciel teatru Oko. Oprócz spektakli w jubileuszowym programie znalazła się też wystawa prezentująca wizualny dorobek zespołu z ostatnich 20 lat, a także pokazy filmów Drzazga w reżyserii Marcina Pławskiego oraz dedykowany film okolicznościowy w reżyserii Szymona Woszczewskiego. Całość zakończy się uroczystą galą jubileuszową.
0: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Cudem, po prostu cudem tutaj dzisiaj do pracy zdążyłem. Tak, jakieś dziwne korki były o poranku. Co prawda też troszeczkę przysnąłem, bo włączyłem sobie 3 razy drzemkę. No ale jak teraz, z czym dokładnie kierowcy muszą borykać się na naszych ulicach, opowiem Marcin Petruch, bo minęła już 7:40.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Ulubiony dzień tygodnia osób pracujących rozpoczął się na dobre, a rozpoczął, jakżeby inaczej, od porannej podróży przez Chełm. Obecnie bez zmian największy ruch panuje w centrum miasta i na drogach do niego prowadzących. Ostrożniejsi bądźcie przed przejściami dla pieszych, szczególnie tymi w okolicach szkół i przedszkoli.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601-500-636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Muzyka i głos AI.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług bezpłatnych e-nekrologii. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające

0: miałem coś zrobić, ale nie pamiętam co. A, dobra, już wiem. Piątek to jest dzień, kiedy mamy nowy numer naszego tygodnika chełmskiego. Super tydzień, poleca się, moi drodzy, poleca się. Oczywiście najświeższe tematy prosto lądują w naszym najnowszym tygodniku. Jeszcze dzisiaj spokojnie możecie stanąć sobie w jakiejś niewielkiej kolejce, no i zdobyć właśnie ten tygodnik, poczytać przy kawie, no i trochę się zrelaksować, bo nie wiem, czy wy też tak macie, ale czytając z papieru mam wrażenie, że się relaksuję. Czytając nawet złe wieści w internecie, mam wrażenie, że nawet dobre wieści w internecie, mam wrażenie, że jakby troszeczkę to jest męczące. Nie wiem, czy to o to światło chodzi, czy o co, no ale faktycznie tak jest. Więc może wy nie ryzykujcie, nie męczcie się, tylko poczytajcie to pismo drukowane. Za w ogóle 9 minut będzie już 8, więc przy okazji zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata, a po 8 na rozmowę z gościem Radia Bonton.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszę. Bilety na kup bilet. Bilecik.pl, bilety na PL oraz w HDK.
5: Reklama. Bonton Radio.

0: wzmocnione środki bezpieczeństwa w pobliżu szkół na Mazowszu. Uwaga na silny wiatr. Są alerty dla 4 regionów. Szokująca decyzja Pentagonu. Egzekucja byłego żołnierza będzie transmitowana na żywo. Miriam Lipińska. Patrole policji w okolicach szkół i patrole straży miejskiej na ulicach. To po serii ataków i udaremnionych ataków w szkołach w Ostrołęce, Sierpcu i Podwyżkowem, gdzie wczoraj 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora. Dziś wszystkie placówki w gminie Wyszków odwołały lekcje. Zamknięte będą też dwie podstawówki w Legionowie, szkoły i przedszkola w Piasecznie pod Warszawą i szkoły średnie, m.in. w powiatach pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. Natomiast Warszawa nie rekomenduje zamykania placówek, ale wzmacnia kontrolę bezpieczeństwa. Do szkół będą mogli wchodzić jedynie uczniowie i pracownicy. W obliczu ostatnich wydarzeń szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka apeluje o weryfikowanie plotek i nieuleganie panice.
1: Widzimy masową manipulację też w sieci, podsycanie nastrojów paniki, więc bardzo proszę o rozwagę. Każdy komunikat, który będzie ze strony służb, trzeba po prostu przestrzegać i tam informować.
0: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości badają tymczasem doniesienia, że seria ataków w szkołach mogła być zainspirowana internetowym wyzwaniem. Na razie jednak, jak podaje policja, te doniesienia się nie potwierdziły. A dziś rano policjanci z Komendy Powiatowej w Szczytnie zatrzymali 16-latka, który nagrał i wrzucił do sieci film, w którym grozi atakiem w szkole na konkretne osoby. Nastolatek został przewieziony do jednostki policji, gdzie prowadzone są z jego udziałem czynności mające wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy. W cieniu wczorajszej tragedii w podwyżkowskiej szkole Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Pierwszą wersję przepisów w tej sprawie zawetował w styczniu prezydent. Uwaga na silny wiatr. Synoptycy ostrzegają przed nim na północy kraju. Dla nadmorskich powiatów na Pomorzu wydali ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam w porywach powieje z prędkością nawet 105 km na godzinę. Z kolei dla Warmii i Mazur, części Podlasia i Pomorza Zachodniego są alerty pierwszego, najniższego stopnia. Zagranica to będzie pierwsza od 90 lat publiczna egzekucja w Stanach Zjednoczonych. Były amerykański major Nidal Hassan, skazany na karę śmierci za zamach w bazie wojskowej Fort Hood w 2009 roku, w którym zginęło 13 osób, zostanie rozstrzelany. Pentagon poinformował, że egzekucja będzie transmitowana na żywo. I na koniec zmieniamy temat. Przemęczony jak Polak. Aż 80% ma objawy wypalenia, a 65% narzeka na brak czasu na relaks. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że wolne chwile najczęściej spędzamy wpatrzeni w ekran, mówi Julia Kuźnik z serwisu.
2: Cyfrowa rozrywka obejmująca media społecznościowe, seriale i gry stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych.
0: Dodatkowo 40% z nas czuje winę, gdy nic nie robi, a prawie połowa nawet w wolnym czasie wciąż myśli o obowiązkach.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
5: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
6: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: Dziś na niebie sporo chmur, z których przelotnie popada deszcz na północy, zachodzie i miejscami na wschodzie. Ale będą też chwile ze słońcem, a na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Mazowszu i Lubelszczyźnie, przez 14 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 15 na Podkarpaciu i Pomorzu.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
6: Z prawdziwą panią z Anglii.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
10: Dzień dobry. Mam wrażenie, że zostałem sam w radio, a przed chwilą było tu sporo osób. Nie wiem, co tu się dzieje. Mam nadzieję, że przygotowują się wszyscy i wszystkich przygotowują do rozmowy porannej, no bo takowa właśnie za dosłownie kilka minut. Witam Was, Dominik Feldman. W takim razie jeszcze w odosobnieniu 5 minut po 8. Dzień dobry.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu: Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Eko Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eko Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eko Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.

0: Lidl świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch, a wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Reklama.
7: Bonton

Rozpoczął się już sezon grzewczy, no i strażacy apelują, żebyście założyli w końcu czujki. Jak nie czujki dymu, to czujki gazu, a najlepiej, żeby to były takie uniwersalne, które mają i to, i to. No właśnie, moi drodzy, to nie są duże koszta. Jeśli byście chcieli nabyć taką czujkę dymu, ja naprawdę znalazłem takie czujki w internecie i mogę kupować ich dziesiątki, to nawet 20-30 zł. Tylko pamiętajcie, trzeba kupować taki sprzęt, który ma po prostu certyfikat unijny. Czyli takie literki CE muszą się tam znajdować, żebyśmy nie kupili jakiegoś trefnego sprzętu. Bo jak znajdziecie na bazarze po 15 zł, no to raczej wątpię, że to zadziała, tak? No ale mam nadzieję, że właśnie już zaczynacie w ogóle myśleć o takich czujnikach, co jest już też dobrym krokiem i to oznacza, że kampanie właśnie Straży Pożarnej przynoszą efekty, że w ogóle zaczynacie o tym właśnie myśleć. Statystyki pokazują, naprawdę pokazują to, że ci, którzy mają te czujki, no właśnie w takich domach jeszcze nikt nie zginął.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Reklama.
1: Oj, Marcinku, Marcinku, wpadłeś teraz jak śliwka w kompot. Idealnie, że wpadłeś do naszego studia jak śliwka w kompot. Jak śliwka wpada w kompot, to jest piękna sprawa, tak jest. Lubię, jak najbardziej lubię kompot śliwkowy. A ostatnio zacząłem robić sobie kompoty z winogrona. Tak jest, bo mama sporo mi nazbierała. U nas na wsi jest, no, naprawdę pokaźne winogrono i spokojnie trunków z tego nie robimy. Tylko kompoty. Marcinku, proszę bardzo, sport teraz dla naszych słuchaczy.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu. Bonton Radio Sport.
3: Wiadomości sportowe. Marcin Petruk. Star Starachowice to kolejny 12 rywal liderującej swojej grupie w trzeciej lidze Chełmiance Chełm. Biało-zieloni podejmą ten skład jutro na własnej murawie, a pierwszy gwizdek o godzinie 15. Zaprasza trener gospodarzy Ireneusz Pietrzykowski.
4: Gramy ze Star Starachowice, który na pewno zaczął dość słabo, ale teraz wydaje się na takiej wznoszącej. Po tym meczu w Zamościu odczuwamy delikatny niedosyt i na pewno będziemy chcieli przed własną publicznością zainkasować 3 punkty.
3: Obecnie Chełmianka ma w dorobku 27 punktów i wyprzedza ścigającą ją Wisłokę Dębica o 5 oczek. 10. jesienne spotkanie czeka natomiast jutro czwartoligowy Bóg Hanna, który po ostatniej kolejce awansował na 12. lokatę. Następnym rywalem składu prowadzonego przez Bartosza Bodysę będzie MKS Ryki, a początek spotkania o godzinie 12. W weekend o punkty powalczą również zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Po 8 kolejkach doszło do zmiany na miejscu lidera, którym jest obecnie Ogniwo Wierzbica. Skład szkolony przez Karola Bujaka zapewnił to sobie wygraną 4-0 nad Włodawianką.
5: Dobry nasz występ, szczególnie jeżeli chodzi o kreowanie sytuacji w połowie, chociaż też dużo akcji niewykorzystanych, ale cieszy to, że dochodzimy do tych sytuacji. Też na duży plus, że no po raz kolejny w defensywie zagraliśmy na zero z tyłu. To też no, zasługa obrony, ale również na całego zespołu, bo nawet przy wyniku 4-0 cała drużyna wracała do ustawienia w obronie i chcieliśmy ten mecz zagrać na zero z tyłu. No pasta dalej trwa i gdzieś tam też na tym bazujemy, że z każdym meczem ta atmosfera w drużynie jest dobra.
3: Wspominał trener Ogniwa Wierzbica, które w niedzielę będzie mierzyło się z ZGKS-em Brat Cukrownik Sienica Nadolna. Druga w okręgowym zestawieniu jest Ekoróżanka, która jutro z kolei podejmie u siebie plasującą się na trzeciej lokacie granicę Dorohusk.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Po krótkiej przerwie pomiędzy wiadomościami sportowymi a wiadomościami dla kierowców. Już teraz Marcin Petruk w naszym studio. Oczywiście no nie po spożyciu mojego kompociku z winogron, no bo nie przyniosłem go na pracę. To prawda, nie przyniosłem. Zawsze na świeżo robię sobie go tam, wiecie, wieczorkiem albo rano na śniadanko. Piękna sprawa. Polecam oczywiście. No i polecam też posłuchać, co ciekawego ma dla was Marcin Petruk.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Przejścia dla pieszych. Miejsca, gdzie nadal zbyt często dochodzi do groźnych zdarzeń. Najczęściej z winy kierowców, ale niestety od kilku lat również samych piechurów, którzy nie zawsze upewniają się, czy mogą bezpiecznie przejść, lub są zbyt mocno skupieni na telefonach. Jak to wygląda w statystykach? Tylko w zeszłym roku doszło do ponad 4200 zdarzeń na pasach, w których zginęło blisko 350 osób, a najwięcej w województwie mazowieckim. W Chełmie również są przejścia, na których trzeba uważać szczególnie, chociażby przez gorszą widoczność z powodu zaparkowania równolegle samochodów, jak na przykład na Pocztowej, Narutowicza, Sienkiewicza, Połanieckiej czy Orlicz-Dreszera.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama. Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm, Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
4: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
5: Rolniku, nie szukaj. Postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jaszpol. Skup kukurydzy mokrej i suchej. Konkurencyjne ceny. Szybka płatność. Skup zbóż Jaszpol. Strupin duży 167. Telefon 82 563 8601 oraz odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
6: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. Na dzień dobry.

To nie tak, że chcę zrobić ze strażaków bezrobotnych, tak? Ale jednak chcę zadbać o wasze zdrowie, więc dzisiaj na naszej antenie będę was próbował naprowadzić na dobrą drogę. I nie chodzi też mi o to, żebym napędzał w jakiś sposób tych producentów czujek gazu, tlenku węgla i tak dalej. Nie o to chodzi. Chodzi o wasze bezpieczeństwo, o wasze zdrowie. Kto był dzisiaj razem z nami, ten już usłyszał, ale ja to jeszcze raz powtórzę, bo może ktoś dołączył. Osoby, które mają, właściciele domów, którzy mają już czujki, mogą czuć się bezpieczniejsi i to mocno bezpieczniejsi, dlatego że statystyki mówią jasno. Nikt nie zginął w domu, w którym zamontowana została czujka. Oczywiście na nas spoczywają tak czy inaczej obowiązki. Po pierwsze trzeba wymieniać baterie, ale też te urządzenia nie są aż takie bezmyślne. One dam komunikat wam wrzucą troszeczkę wcześniej, że bateria jest do wymiany, a generalnie są one bezobsługowe. Poza tym, że trzeba raz w tygodniu, zależy od urządzenia, nacisnąć przycisk testowy i sprawdzić, czy działa. Tylko jak będziecie to robili, to nie róbcie tego o 6 rano, kiedy jeszcze połowa domowników śpi, bo mogą się zdenerwować. I wcale nie jest tak, że mówię to z własnego doświadczenia.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Reklama. Bonton.

0: Kolejne zatrzymanie w związku z możliwym atakiem w szkole. Literacki Nobel dla kanadyjskiej poetki Ann Carson. Zmiana warty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Miriam Lipińska. Policjanci ze Szczytna zatrzymali dziś rano 16-latka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście. O niepokojącym nagraniu policję zaalarmowali rodzice. To kolejna taka sytuacja w ostatnich godzinach. Ze względów bezpieczeństwa część mazowieckich szkół odwołała dziś zajęcia. Przed tymi, które działają, pojawiły się patrole policji. Cezary Jaszczyk.
1: Wieczorem funkcjonariusze zatrzymali 17-latka, który miał być autorem nagrania grożącego atakiem na szkoły w Przasnyszu. W nagraniu miały pojawić się też pogróżki pod adresem konkretnego chłopca, wymienionego z imienia i nazwiska. Policja zapowiada, że żadna z osób zamieszczająca takie treści nie pozostanie bezkarna. Policjanci weryfikują wszystkie podejrzane treści pojawiające się w mediach społecznościowych. Część szkół zdecydowała się dziś na prewencyjne odwołanie zajęć, ale to nie jest dobry ruch, bo w ten sposób zostawiamy dzieci samym sobie, uważa dyrektorka warszawskiej podstawówki numer 103, Danuta Kozakiewicz.
2: My dzieci, które przeżyły pewnego rodzaju stres, traumę niektóre, pozostawiamy bez pomocy psychologicznej w domu przed laptopem. Tata, mama idzie do pracy.
1: Zajęcia zostały odwołane m.in. w Wyszkowie, Legionowie, Piasecznie, Mińsku Mazowieckim i Górze Kalwarii.
0: A po tragicznych wydarzeniach w szkołach w Ostrołęce i Podwyszkowem Donald Tusk zapowiada zmiany systemowe. Zło wydaje się w sieci bezkarne i dlatego często triumfuje, mówi premier w nagraniu opublikowanym w internecie.
3: I dlatego jest tak ważne, żebyśmy połączyli nasze siły. Wy, mówię do młodych, rodzice, nauczyciele, politycy, służby, wszyscy, żeby przemoc nie triumfowała tak bezkarnie jak w tej chwili.
0: Bo jak dodawał.
3: Nie chcę, żeby Polska była kolejnym państwem, gdzie raz na tydzień pojawia się tragiczny komunikat, że giną dzieci w szkole.
0: Premier podkreślił, że państwo musi robić wszystko, żeby zapobiegać takim zdarzeniom i zapewnił, że tak będzie. Dodał jednak, że musi mieć do tego narzędzia, a jednym z nich miała być ustawa o bezpieczeństwie w internecie, zawetowana przez prezydenta. Kanadyjska poetka, pisarka i wieloletnia wykładowczyni filologii klasycznej Ann Carson, tegoroczną laureatką Literackiej Nagrody Nobla. W Polsce ukazały się jej Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża. Jak się jednak okazuje, książek noblistki na księgarnianych półkach próżno szukać.
4: U nas na pewno nie ma. Nie pamiętam, żeby się ostatnio w ogóle pojawiła.
5: Pan w ogóle kojarzy to nazwisko?
4: Nie, nie kojarzę.
6: Ewa Grudzińska, antykwariat Silberol. Sprawdziłam, jakie napisała książki, ale nic z tych rzeczy u nas się nie trafiło.
7: Anna Wiczak, księgarz z księgarni Światowit. Miałyśmy parę lat temu, było jej piękne wiersze. To się nazywało Piękno męża, ale to jest jedyna pozycja, jaką w ogóle mieliśmy tej autorki do tej pory.
0: Ann Carson została doceniona za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Czteroosobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej znów na Ziemi. Dwoje Amerykanów, Francuzka i Rosjanin spędzili w kosmosie w sumie 237 dni. W tym czasie prowadzili na stacji eksperymenty i badania naukowe dotyczące m.in. komórek macierzystych czy zachowania ludzkiego organizmu w warunkach mikrograwitacji. Na ISS zastąpiła ich kolejna czteroosobowa grupa.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Policja apeluje o spokój. Dotychczasowe ustalenia nie potwierdzają istnienia internetowego wyzwania zachęcającego do ataków na szkoły. Służby sprawdzają zgłoszenia i proszą, by nie rozpowszechniać niesprawdzonych ostrzeżeń, a informacje czerpać z oficjalnych komunikatów. Sejm uchwalił ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu na wynos między 22 a 6 rano. Ma objąć sklepy i stacje paliw. Przepisy mają obowiązywać od stycznia, ale wymagają jeszcze rozpatrzenia przez Senat i podpisu prezydenta. Aktor Adam Woronowicz spotkał się wczoraj z mieszkańcami Chełma w bibliotece publicznej. Przy pełnej sali opowiadał o swoim zawodzie i pasji do pracy. Fotorelacje ze spotkania znajdziecie również na radiobonton.pl, a o szczegółach opowiemy w wiadomościach lokalnych. Zapraszam o 9.30.
10: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: Przyszło ochłodzenie. Dziś na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Mazowszu i Lubelszczyźnie, przez 14 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 15 na Podkarpaciu i Pomorzu. Do tego przeważnie pochmurno i przelotny deszcz na północy, zachodzie i miejscami na wschodzie.
10: dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
11: Witam Was bardzo gorąco w ten piękny dzień, jakim jest piątek, piąteczek, piątunio. Aż normalnie buzia się sama śmieje. Tak jest. A jeszcze jakby tak załatwić na poniedziałek wolne. Nie, w statki grać nie będziemy, ale no dobra, no trudno. Przyjdę w poniedziałek do pracy, ale ten weekend naprawdę... No przynajmniej w moim wypadku zapowiada się naprawdę obiecująco, bo w pracy. Dominik Feldman, dzień dobry Wam wszystkim, 6 po 9.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: W połowie czerwca wybuchła afera w warszawskim szpitalu południowym, gdzie to jeden lekarz miał zarobić bardzo dużą kwotę przez 2025, co wywołało ogólnokrajową debatę na temat zarobków lekarzy. Dzisiaj podsumujemy najważniejsze wątki w tej sprawie. Janek Zieliński, zapraszam. Najpierw sobie to uszeregujmy, bo kwestia zarobków trafiła na czołówki artykułów nieco wcześniej. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej w maju podał, że średnia zarobków lekarzy z 6-letnim stażem wynosi na kontrakcie od 20 do 30 tysięcy złotych miesięcznie. Rząd w tym czasie wyszedł z propozycją, aby zarobki lekarzy powiązać z numerami PESEL oraz prawem do wykonywania zawodu. Tym sposobem rząd chciał osiągnąć większą transparentność na rynku, jednak Naczelna Izba krytykowała te plany, wskazując na ryzyko wycieku danych. Brzmi znajomo? W pierwszej połowie czerwca portal Zero.pl ujawnił, że lekarz koordynujący SOR Szpitala Południowego w Warszawie zarobił w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych. A według wyliczeń autorów, którzy weszli w posiadanie grafika lekarza, miał pracować miesięcznie średnio 331 godzin. Praca na etacie przez miesiąc to standardowo około 160 godzin. Ponadto w trakcie pracy miał wykonywać inne aktywności. Spotkania z politykami, wizyty w urzędach, wywiady w telewizji, a należy zaznaczyć, że w trakcie pracy na wymienionym stanowisku dopiero wyrabiał sobie specjalizację niezbędną do pełnienia tej funkcji. Dodatkowo wokół jego działalności ujawniano kolejne kontrowersje, jak fakt prowadzenia przyspieszonej odrębnej ścieżki leczenia dla polityków, przy czym jednocześnie sam lekarz był wówczas członkiem Koalicji Obywatelskiej. Niemniej skupmy się na zarobkach, bo to jest główny temat dzisiejszego odcinka. 1 lipca wchodzi waloryzacja minimalnych zarobków w służbie zdrowia. Lekarze w tym przypadku mają pułap 12 910 zł, ale wiele innych grup też otrzymuje waloryzację. Wcześniej chociażby przedstawiciele szpitali powiatowych wyrażali obawy, jak te zmiany wpłyną na budżety placówek, nie wspominając o regularnym braku środków w publicznej ochronie zdrowia. Sytuację w tym temacie regularnie relacjonuję Wam w Witaminie FM. Natomiast w mojej opinii cała ta dyskusja sprawia, że ta sytuacja z wydatkami i brakami na wypłaty zaświadczenia, to wszystko nabiera innego kształtu, bo nagle dowiadujemy się, jak rekordowe stawki potrafili zarabiać lekarze. Podam Wam tutaj lokalne przykłady. Jak możemy przeczytać w artykule na supertydzień.pl z połowy sierpnia, lekarz kontraktowy z Chełma zarobił w ciągu roku 1 700 000 zł. Natomiast wedle informacji Interi 1 000 000 więcej zarobił specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej z zamojskiego szpitala. Placówka, komentując te doniesienia, tłumaczyła się ilością wykonanych świadczeń przez lekarza, jednak nie podano szczegółowych wyliczeń w tej kwestii. Od wypłynięcia tej afery zaczęto pracę nad zmianami w służbie zdrowia. Pod koniec września Rada Ministrów przyjęła szereg ustaw od Ministerstwa Zdrowia. W szerszej perspektywie mają gruntownie zreformować publiczną służbę zdrowia. Medycy nie będą mogli zarobić więcej za godzinę niż 1,20 płacy minimalnej. Od nowego roku będzie ona wynosić 4950 zł, co oznacza stawkę 240 zł brutto dla medyka. Na jednym etacie maksymalny pułap ma wynieść 38 tysięcy złotych. Teraz zmiany muszą przejść przez obie izby parlamentu i finalnie po podpisie prezydenta weszłyby w życie po miesiącu. Zmiany te, zdaniem prezesa NFZ Filipa Nowaka, mają finalnie poprawić opiekę nad pacjentami, jednak na przyjęcie tych zmian i ich efekty będziemy musieli poczekać, bo niestety zmiana w pogrążonej w problemach służbie zdrowia nie przyjdzie z dnia na dzień. Ja sytuację będę bacznie obserwować. W razie kolejnych doniesień przyjdę do Was z następnymi informacjami. Natomiast za dzisiaj Wam dziękuję. Życzę miłego weekendu i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: To jest Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.

0: Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Czyta lektor AI.

0: Artowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bileci PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
2: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Posłuchajcie już teraz, co wyczytałem. Nowelizacja rozporządzenia nakłada obowiązek wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego. Czyli to oznacza, że jeśli palimy drewnem, palimy węglem albo gazem, to musimy mieć w takim domu co najmniej jedną autonomiczną czujkę tlenku węgla. No właśnie, w lokalu mieszkalnym już istniejącym obowiązek montażu czujek wchodzi w życie 1 stycznia 2030 roku. Ale ja się pytam, po co czekać? Po co czekać, jak te czujki faktycznie ratują życie? Zanim pożar się rozwinie, to już wy zdążycie się sami zwinąć z tego domu. Nie bez przyczyny wspominam akurat w tym okresie o tego typu urządzeniach. No, zaczyna się na ostro sezon grzewczy, więc to wszystko dla waszego bezpieczeństwa.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Muzyka i głos AI.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Reklama.
2: Minęła 9.30, dziś 9 października. Czas na informacje lokalne Radia Bonton.
3: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 9.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Policja apeluje o spokój w związku z krążącymi w internecie pogłoskami o możliwych atakach na szkoły. Funkcjonariusze podkreślają, że dotychczasowe ustalenia nie potwierdzają istnienia wyzwania, które miałoby zachęcać do takich działań. Dziś, 9 października, służby nadal sprawdzają zgłoszenia i monitorują internet. W działania zaangażowane jest przede wszystkim Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, współpracujące z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i NASK. Policjanci proszą, by nie przekazywać dalej niesprawdzonych ostrzeżeń i śledzić oficjalne komunikaty. Jak podkreśla Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych, powielanie fałszywych informacji potęguje strach i wprowadza chaos. Policja ostrzega również, że osobom, które celowo próbują wywołać panikę, może grozić odpowiedzialność karna. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu ma objąć całą Polskę. Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą między 22 a 6 rano alkoholu nie kupimy w sklepach, supermarketach ani na stacjach paliw. Przepisy nie są jeszcze ostateczne. Ustawą zajmie się teraz Senat, a później trafi ona do prezydenta. Ograniczenie dotyczy sprzedaży na wynos. W restauracjach, pubach i barach nadal będzie można zamówić alkohol do spożycia na miejscu. Gminy będą natomiast mogły wydłużyć zakaz tak, by obowiązywał już od 21 i kończył się dopiero o 9 rano. Ustawa przewiduje również zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych, w tym piwa. Oznacza to także koniec akcji zachęcających do większych zakupów, takich jak kilka dodatkowych puszek gratis. Zmiany obejmą też obowiązki sprzedawców, jeśli pojawią się wątpliwości. Czy klient jest pełnoletni, sprzedawca będzie musiał sprawdzić dokument. Bez potwierdzenia wieku odmówi sprzedaży. Dwukrotnie wzrosną również opłaty za zezwolenia na handel alkoholem. Planowany termin wejścia ustawy w życie to 1 stycznia przyszłego roku. Warunkiem jest jednak zakończenie prac parlamentarnych, no i podpis prezydenta.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
3: Gmina Chełm ogłosiła kolejną edycję konkursu fotograficznego Dęby Jesienią. Odkrywamy gminę, w którym mieszkańcy mogą zaprezentować lokalną przyrodę i zdobyć atrakcyjne nagrody. Motywem przewodnim rywalizacji są majestatyczne dęby, nawiązujące bezpośrednio do symboliki zawartej w herbie gminy. Uczestnicy mają za zadanie uwiecznić na zdjęciach pojedyncze drzewa, ich skupiska, jesienne krajobrazy czy przyrodnicze detale. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy w trzech kategoriach wiekowych: 10-13 lat, 14-17 lat oraz dla osób pełnoletnich. Ponadto nadesłane fotografie wraz ze wskazaną lokalizacją drzew i współrzędnymi GPS mają w przyszłości posłużyć do przygotowania ogólnodostępnej mapy dębów, nowej trasy turystycznej lub gry terenowej. Każdy uczestnik może zgłosić od 1 do 3 zdjęć. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 października. Aktor filmowy i teatralny Adam Woronowicz był wczoraj gościem spotkania z mieszkańcami w chełmskiej bibliotece publicznej. Przy pełnej sali opowiadał o swojej pracy, którą szybko przekuł w pasję. Aktor znany jest przede wszystkim z ról księdza Jerzego Popiełuszki, ale również kultowego Darka Wasiaka z polskiej wersji serialu The Office.
4: Ja się cieszę z jednego, że uprawiam ten zawód i mogę się z niego utrzymać. Z wielkie szczęście. On jest bardzo zawodem niepewnym, mało stabilnym, nie? Więc z tej perspektywy czuję, że jestem we właściwym miejscu i mam to wielkie szczęście, że mogę się z tego utrzymać. I cały czas mi jakoś to rozwija. Byłbym naprawdę bardzo niesprawiedliwy, żeby przy tej ilości rzeczy, które mnie spotykają w ostatnim czasie, miał jeszcze jakieś marzenia. To nie jest to, że ja szukam sobie tych ról, albo one do mnie przychodzą, tak jak Darek Wasiak. Więc życzyłbym sobie dalej być potrzebnym w tym zawodzie.
3: Mówił bohater spotkania w chełmskiej bibliotece publicznej. Fotorelację z wydarzenia można znaleźć na radiobonton.pl.
1: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Jesień zadomowiła się u nas już na dobre, a złote liście i chłodniejsze dni tworzą idealny klimat nie tylko do czytania poezji i książek, ale i do wyjścia w teren z aparatem w dłoni. Dziś mam propozycję dla wszystkich miłośników przyrody, lokalnej historii i fotografii, niezależnie od wieku czy stopnia zaawansowania. Wójt gminy Chełm zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem Dęby jesienią odkrywamy gminę. Zadanie jest proste, ale daje ogromne pole do popisu dla wyobraźni. Wyzwanie polega na uwiecznieniu na zdjęciu dębu lub grupy dębów rosnących na terenie gminy Chełm. Możecie pokazać potężne, pojedyncze drzewa, malownicze aleje wkomponowane w jesienny krajobraz albo skupić się na cichych, wyjątkowych detalach, takich jak kora, żołędzie czy pożółkłe liście. Organizatorzy podkreślają, że szczególnie cenione będą ujęcia ukazujące wyjątkową rolę dębów w lokalnym krajobrazie oraz ich więź z konkretną miejscowością. Co ciekawe, zdjęcia nie tylko trafią na konkursową wystawę, ale mogą realnie pomóc w promocji regionu. Bardzo ważnym elementem zgłoszenia jest dokładne podanie lokalizacji fotografowanego drzewa, nazwy miejscowości, opisu miejsca, a jeśli to możliwe, także współrzędnych GPS. Zebrane materiały posłużą w przyszłości do stworzenia mapy dębów, nowej trasy krajoznawczej, questu lub gry terenowej. Zatem hasło konkursu Odkrywaj, fotografuj, zaznaczaj, poznawaj nabiera tu bardzo praktycznego wymiaru. Kto i jak może się zgłosić? Rywalizacja odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych. Dzieci od 10 do 13 lat, młodzież od 14 do 17 lat, w obu przypadkach wymagana jest zgoda oczywiście rodziców, oraz dorośli od 18 roku życia. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 3 fotografii w formacie JPG lub PNG. Dozwolona jest podstawowa obróbka zdjęcia, czyli kadrowanie albo korekta kontrastu, ale bez fotomontaży. To jest niedozwolone. Na pracę organizatorzy czekają do 19 października. Zgłoszenia można przesyłać mailowo na adres konkurs@gminachełm.pl lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Chełm. Na zwycięzców czekają pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody i bony związane z turystyką, rekreacją, fotografią i aktywnością na świeżym powietrzu. Warto więc połączyć jesienny spacer z poszukiwaniem najpiękniejszych dębów w naszej okolicy. Wszystkie szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej gminy Chełm.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Dzisiaj na naszej antenie dość poważnie w zasadzie, jak nigdy. No bo dzisiaj gadamy o tym, jak zapobiec pożarom w budynkach mieszkalnych. No właśnie, no właśnie. Gdybyście mieli dom, który jest opalany paliwem stałym, czyli na przykład drewnem, ewentualnie węglem, no to nie zapomnijcie o tym, że trzeba zaprosić, no właśnie, sprawdźcie. Sprawdźcie, jak nas przepisy obligują, do ilu razy, abyśmy zaprosili kominiarza. No niektórzy sami czyszczą te przewody kominowe. Ostatnio rozmawiałem z kominiarzem i pytam się go, jak to jest, tak w rzeczywistości. Gdyby nam, nie daj Boże, spłonął dom, czy ubezpieczyciel odda nam kasę, jeśli powiemy mu, że my sobie sami ten przewód czyścimy? No okazuje się, że nie. Obligatoryjnie musimy przynajmniej raz w roku takiego kominiarza zaprosić do siebie, bo oni sporządzają odpowiednie dokumenty, rejestrują to w systemie i to takim poważnym systemie, w którym nie da się nic przekłamać. Więc zadbajmy też o swoją przyszłość, wyzywając kominiarza. Jak to się mówi? Lepiej wezwijcie kominiarza, niż później mielibyście wyzywać straż pożarną.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Bonton

0: 10 nastolatków zatrzymanych w związku z groźbami ataków w szkołach. A dziś sąd zdecyduje, co dalej z 15-letnim nożownikiem z Podwyżkowa. Uwaga na silny wiatr, są alerty. Miriam Lipińska. Kolejne zatrzymania nastolatków publikujących w internecie filmiki, w których zapowiadają przeprowadzenie ataków w szkołach. Dziś w ręce funkcjonariuszy wpadło 2 piętnastolatków z Pruszkowa, 14-latek z podwarszawskiego Józefowa, 13-latka ze stołecznego Bemowa i 16-latek ze Szczytna.
1: Pojawiło się wielu w sieci, którzy wykorzystują tę tragedię do tego, żeby zaistnieć, do tego, żeby zbudować swoje zasięgi, albo do tego, żeby w ich ocenie rzucić jakiś żart. Te osoby, mamy takich osób już 10, zostały zatrzymane przez różne jednostki policji na terenie całego kraju.
0: Mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Jednocześnie do tej pory funkcjonariusze skontrolowali 11 tysięcy szkół i ich okolic, a policjanci bez mundurów zabezpieczają te okolice. Jak poinformowała policja, od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u funkcjonariusze intensywnie sprawdzali te doniesienia, ale jak dotąd się one nie potwierdziły. Właśnie teraz powinna zaczynać się zwołana przez mazowiecką kurator oświaty narada z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa mazowieckiego. Spotkanie ma dotyczyć procedur związanych z bezpieczeństwem w szkołach. Sąd zdecyduje dziś o losie 15-latka, który wczoraj w szkole Podwyżkowem śmiertelnie ranił woźną i niegroźnie także dyrektora i nauczycielkę. Możliwości są dwie. Albo sprawa pozostanie w sądzie rodzinnym, który może umieścić 15-latka w ośrodku poprawczym lub zakładzie leczniczym, albo zostanie skierowana do prokuratury. Wtedy nieletni napastnik będzie sądzony jak osoba dorosła. Sąd dysponuje kompletem informacji, mówi Wioletta Szymanik z Komendy Powiatowej w Wyżkowie.
2: Dokumentacja dotycząca czynności wykonanych w związku z wczorajszym zdarzeniem została przekazana już do sądu rejonowego.
0: Obecnie nastolatek jest w policyjnej izbie dziecka, a wczoraj zarzuty usłyszał nożownik, który w Ostrołęce ranił nożem 9 osób i próbował zdetonować w szkole ładunek wybuchowy. Grozi mu dożywocie. W porywach ponad 100 km na godzinę z taką prędkością wieje dziś w części nadmorskich powiatów na Pomorzu i w powiecie sławieńskim w zachodniopomorskim. Synoptycy wydali tam alerty 2 stopnia przed silnym wiatrem. Powieje, choć nieco słabiej, także w części Warmii, Mazur i Podlasia. Dziś poznamy laureata pokojowego Nobla. Za faworytów uchodzą m.in. Międzynarodowy Trybunał Karny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Komitet Ochrony Dziennikarzy. Zgłoszono blisko 300 kandydatów. Nazwy i nazwiska nominowanych, zgodnie z testamentem Alfreda Nobla, pozostają tajemnicą przez 50 lat po zgłoszeniu kandydatury. Werdykt zostanie ogłoszony za godzinę. W Polsce przybył nowy rezerwat przyrody. Powstał w okolicy Jarocina w Wielkopolsce, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
3: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi i jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
0: To kolejny krok w kierunku ochrony najcenniejszych zakątków regionu.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza zapraszam. Kibiców tenisa czeka dzień pełen emocji. W Pekinie o półfinał powalczy Iga Świątek z Belgijką Elizą Mertens. Polka gra nie tylko o najlepszą czwórkę, ale także o punkty tak potrzebne do WTA Finals. 6 miejsc już jest zarezerwowanych. O pozostałe 2 bilety walczą Elina Świtolina, Karolina Muchowa, Marta Kostiuk oraz właśnie Iga Świątek. Najlepszą sytuację ma Świtolina, która w Pekinie powinna zaczynać mecz z Chinką Qin Wenzhen. Awans Polki sprawiłby, że sporo punktów odrobiłaby do Czeszki Karoliny Muchowej. Początek meczu Polki o 13:00. Godzinę wcześniej przed wielkim wyzwaniem stanie Hubert Hurkacz, który zmierzy się w drugiej rundzie z Serbem Nowakiem Dziokowiczem.
6: Dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
5: Serb wraca do mistrzowskiej formy, a na domiar złego za każdym razem jak na razie pokonywał Hurkacza. Wraca piłkarska ekstraklasa, 10. kolejka zacznie się w Krakowie. Rywalem wieczystej będzie Wisła Płock. Wieczorem jeszcze pojedynek Krakowa z GKS-em Katowice. Cel przed trenerem częstochowian jest jeden. Opuścić ostatnie miejsce w tabeli, mówi trener medalików Tomasz Kaczmarek.
7: My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty. I to w tym wszystkim jest najważniejsze.
5: W sobotę najciekawiej zapowiada się pojedynek Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze, a w niedzielę Legia Warszawa zagra z Wisłą Płock. Piłkarska reprezentacja Gany szuka nowego selekcjonera. Po odpadnięciu z Kolumbią na mundialu w fazie pucharowej i dwóch wrześniowych porażkach pracy stracił portugalski szkoleniowiec Carlos Quiroz. Tamtejszy Związek Piłki Nożnej kandydatów na jego stanowisko zachęca jednak do wysyłania CV na adres e-mail podany na stronie internetowej federacji. To nietypowy sposób poszukiwania selekcjonera. Na ogół krajowe federacje bezpośrednio kontaktują się z trenerami lub ich agentami.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Parasole przydadzą się dziś na północy, zachodzie i miejscami na wschodzie kraju. W pozostałych regionach pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, a na termometrach od 13 stopni na Mazowszu i Lubelszczyźnie przez 14 w Wielkopolsce i na Śląsku do 15 na Pomorzu.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
8: Listy. Któż teraz pisze listy? Pewnie seniorzy niektórzy, prawda? Chociaż w dzisiejszych czasach to i seniorzy zaczęli pisać SMS-y. No ale w sumie o listach też za momencik na naszej antenie w Radiu Bonton. Słuchacie naszego programu na 104,9 FM. No a dzisiaj przypominam w kartce z kalendarza właśnie Międzynarodowy Dzień Pisania Listów.

0: Daj mnie!
1: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 140. Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click-on to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.

0: Czystych trzecich urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Reklama. Bonton Radio na

0: dzisiaj dzień pisania listów. Naprawdę można napisać do kogoś list. No, teraz to rzadko się robi, bo w ogóle jest już w tym momencie ta skrzynka elektroniczna, chociaż nie wiem do tej pory, jak ona funkcjonuje, mimo że mam ją założoną, nadal nie wiem, jak to funkcjonuje. No i w sumie takie trochę bez sensu to, no bo przecież można wysłać maila, tak? No ale no, jest jak jest. Ale a propos listów, ostatni raz chyba taki list pisałem w podstawówce, więc dzisiaj, jeśli chcecie zrobić na przykład, drodzy panowie, romantyczny wieczór w domu, no to możecie wysłać taki list. Ale nie maila, tylko ręcznie napisać. Nie taki drukowany, to nie o to chodzi. Właśnie chodzi, żeby odręcznie napisać. Tylko zacznijcie już teraz, bo jak będzie dość długi, to może ręka boleć z braku doświadczenia.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Czyta lektor AI.

0: Reklama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Reklama.
4: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Sport, Marcin Petruk. Przed kolarzami GKK Peloton Okrzów jeden z ostatnich wyścigów w sezonie, którym będą zmagania cross-country w Janowie Lubelskim. Mają oni nadzieję na utrzymanie medalowej pasy, a dobrą formę potwierdzili ostatnio m.in. na trasach Mazowsza podczas zmagań Legia MTB Maraton. O występie Adama Rękasa mówi Jarosław Garda.
8: Na dystansie giga liczącym 25 km nasz kolarz od startu narzucił bardzo mocne tempo i toczył zaciętą walkę w ścisłej czołówce. Ostatecznie Adam minął linię mety na znakomitym czwartym miejscu w klasyfikacji Open, co przełożyło się na drugą pozycję i srebrny medal w jego kategorii wiekowej.
7: Więcej o udanych startach kolarzy pelotonu Okrzów usłyszycie w jutrzejszym magazynie sportowym. Po ponad 2 tygodniach przerwy do walki o punkty w Ekstraklasie wraca Motor Lublin. Zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę w poniedziałek uda się do Radomia, aby zmierzyć się z miejscowym Radomiakiem. Aktualnie drużyna z Koziego Grodu zajmuje 16. lokatę, mając na koncie 6 punktów. Wracamy na lokalne Murawy. 8. kolejką rozegrają w weekend zespoły chełmskiej klasy A. Stawce przewodzi Sparta Rajowiec Fabryczny, która powalczy o punkty ze ścigającym ją Tatranem Kraśniczyn. Podium ligi zamyka natomiast Wiktoria Żmudź, która zmierzy się na wyjeździe z rezerwami ruchu Izbica. W chełmskiej klasie B natomiast drużynę czeka 7. jesienna tura. Na czele stawki nadal znajduje się KS Bezek, który zmierzy się na własnej Murawie z drugim zespołem Frasati Wojsłowice. Drugi w tabeli Agros Suchawa podejmie rezerwy Saweny Sawiny, zaś trzecia Wojsławie Wojsłowice zagra na wyjeździe z Hutnikiem Dubeczkiem.
4: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.

0: Przypominam, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, a niektóre listy, które dotrwały do naszych czasów, no, często trafiają na aukcje. No i osiągają bardzo wysokie ceny. Mam dla Was kilka ciekawostek. Najpierw zacznijmy od najstarszego w ogóle polskiego listu miłosnego. W 1429 roku, czyli w XV wieku, Marcin z Międzyrzecza, sekretarz biskupa poznańskiego Stanisława, napisał list do ukochanej. No i jego wybranka również mieszkała w Międzyrzeczu, a list napisany gotyckim pismem w języku staropolskim nadano w Szamotułach na Wielkopolsce. Oryginał listu znajduje się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Panowie, jeśli chcecie dowiedzieć się, jak tradycyjnie poderwać dziewczynę, to trzeba jechać do Krakowa.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszę. Bilety na kup bilet. Bilecik.pl, biletyna.pl oraz w Hadeku.
0: Reklama.
7: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Listy, listy. Kto teraz pisze listy? Raczej teraz tworzy się listy przebojów, a to byłoby tyle, jeśli chodzi o listy. A tak to ręcznie raczej nie znajdziecie już takich osób, które jeszcze takie listy gdzieś dla kogoś się wysyłają. No właśnie, czytam, że najstarszy list świata, bo dzisiaj właśnie jest dzień pisania listów, najstarszym znanym listem jest list 8-letniego faraona Pepi II, a adresatem był Harchów, król Asuanu. Nie mylić z tym kebabem u nas w mieście. List został wysłany w 2276 roku. Nie z przeszłości, tylko przed naszą erą. Młody faraon obiecuje obdarować go skarbami, jeśli zobaczy karła przywiezionego w jednej z wypraw. Ale dziwne zabawy mieli w tamtych czasach.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: jego znakiem jakość, tradycja.
1: Reklama.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy.

0: dziękujemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
1: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
2: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Intensywne działania policji po atakach w szkołach, są patrole i zatrzymania. Nocna prohibicja w całym kraju coraz bliżej. Jest tymczasowy areszt dla sprawców tragicznego wypadku na trasie S10 pod Stargardem. Mirjam Lipińska. Ponad 10 tysięcy skontrolowanych szkół i 10 nastolatków zatrzymanych w całym kraju za publikowanie filmików, w których grożą przeprowadzeniem ataków w szkołach. To działania policji po ostatnich dramatycznych wydarzeniach w Ostrołęce i Podwyżkowem. W ręce policji wpadły nastolatki m.in. z Warszawy i okolic, Pruszkowa, Otwocka czy Józefowa. Ostatnie zatrzymanie miało miejsce w szkole na warszawskim Mokotowie, gdzie zatrzymano 14-latka, który miał przy sobie nóż z ukrytym ostrzem i 11 petard hukowych. Otoczenie prezydenta na razie bez deklaracji, ale z zastrzeżeniami do uchwalonej przez Sejm ustawy pozwalającej na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Te przepisy mówią o reakcji w ciągu dni i tygodni, a takie treści powinny być blokowane od razu, mówi szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki.
1: Być może trzeba takie rozwiązania zaproponować, no ale to jest też głównie możliwości rządu, bo oni muszą też oprócz zapisów ustawy potrafić to zrobić. Jeżeli oni nie potrafią wysłać odpowiednio SMS-a, to ja mam dużą wątpliwość, czy potrafią wyśledzić różnego rodzaju zagrożenia w internecie.
0: Jak zapowiada szef Kancelarii Prezydenta, Karol Nawrocki na pewno będzie się przyglądał senackim pracom nad tą ustawą. Wszystko wskazuje na to, że Izba Wyższa zajmie się nią w przyszłym tygodniu. To sukces, na który w Sejmie długo pracowaliśmy, bo zapisy ustawy były negocjowane przez wiele miesięcy. Tak wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Kajewski z Lewicy komentuje decyzję Sejmu w sprawie ustaw alkoholowych. Wieczorem posłowie przyjęli przepisy, które zakazują reklamy alkoholu i jego nocnej sprzedaży w całym kraju.
2: Jest sukces, bardzo się cieszymy, bo tej ustawy potrzebowaliśmy wszyscy. Te rozwiązania, czyli nocna cisza alkoholowa, one się sprawdzają. W Warszawie udało się to rozwiązanie wprowadzić. Najpierw pilotażowo, teraz obowiązuje w całym mieście. Wszyscy są zadowoleni, jest mniej interwencji policji i nikt nie płacze. Nie zmieniła się jakoś też szczególnie mapa sklepów w Warszawie. To znaczy, że to działa.
0: Ustawą zajmie się teraz Senat, później zdecyduje o niej prezydent. 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzą sprawcy tragicznego wypadku na trasie S10 pod Stargardem. Zginęła w nim jedna osoba, a druga walczy o życie. Mężczyznom, którzy jechali ponad 270 km na godzinę, czyli 3 razy więcej niż dopuszczalna prędkość w tym miejscu i uderzyli w przepisowo jadący samochód, grozi nawet 20 lat więzienia. Nie przyznali się do winy, ale policja ma nagranie z całego zdarzenia, mówi prokurator Julia Szozda.
3: Całe zdarzenie było nagrywane przez pasażera pojazdu. Ostatnia prędkość, która została zarejestrowana na nagraniu, to jest 270 km na godzinę. Nagranie zarejestrowało moment wypadku.
0: Według sądu istnieje obawa, że sprawcy mogą próbować się ukrywać albo uciec z kraju. Dlatego do czasu procesu powinni przebywać w areszcie tymczasowym. Dziś rusza 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W programie pokaz 190 filmów, w tym aż 102 premier. Festiwal otworzą najnowszy film Jessego Eisenberga Debiut oraz Błogosławieństwo Ziemi w reżyserii Hansa Petera Molanda.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Nie ma potwierdzonego zagrożenia w chełmskich szkołach, zapewniają policja i władze miasta. Służby dementują krążące w internecie informacje o osobach planujących ataki na miejscowe placówki. Fałszywe ostrzeżenia wywołały jednak niepokój i część rodziców pozostawiła dzisiaj dzieci w domach. Przy szkołach zwiększono liczbę patroli policji i straży miejskiej. Uczniowie mogą też korzystać ze wsparcia psychologów. Służby apelują o spokój i śledzenie oficjalnych komunikatów. ZUS w Kresnym Stawie zaprasza na telefoniczne konsultacje dotyczące renty wdowiej. Dyżur odbędzie się w poniedziałek, 12 października od 10 do 12. Eksperci odpowiedzą na pytania osób pobierających świadczenie czy planujących dopiero złożenie wniosku. Pod jakimi numerami telefonu będzie można uzyskać informacji na ten temat? O tym więcej w lokalnych wiadomościach. Zapraszam o 11.30.
4: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Dziś chłodniej niż w ostatnich dniach, na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Mazowszu i Lubelszczyźnie, przez 14 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 15 na Podkarpaciu i Pomorzu. Do tego ze złotej polskiej jesieni zrobiła się ta chmurna i deszczowa. Przelotnie popada dziś na północy, zachodzie i miejscami na wschodzie.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
7: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: W tej godzinie na antenie Radia Bonton będziemy nabijać was w butelkę. Będziemy nabijać listy w butelkę. Dzień dobry wam wszystkim. 6 po 11.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Eco Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.

0: 17,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
5: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Ach, te SMS-y zdominowały świat. Nawet widzę, że co niektórzy nie lubią zadzwonić, tylko wolą wysłać. No właśnie, to jest jakieś wyjście chyba ze strefy komfortu. Zamiast wysyłać SMS-a, to ludzie, zamiast dzwonić, to ludzie właśnie piszą SMS-y. No szkoda, że tak jest, bo świat się przez to zamyka. A kiedyś zamykano listy w butelkach. Tak jest, no i morze musiało je wyrzucić na brzeg. Dzisiaj, gdybyśmy tak postąpili, gdybyśmy napisali list, wrzucili do butelki i wrzucili do wody, do jakiejś rzeki, do jakiegoś morza, to byśmy nie dostali odpowiedzi. Dostalibyśmy mandat.

0: Reklama. Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Hełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux, Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513 876 190.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: Jest 11.30, zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton, Eliza Kudelska-Nowosad. Nie ma potwierdzonego zagrożenia dla uczniów i pracowników chełmskich szkół, zapewniają policja i władze miasta. W internecie krążą jednak fałszywe ostrzeżenia, które wywołały niepokój rodziców. Część z nich pozostawiła dziś dzieci w domach. Przy placówkach pojawia się więcej patroli. Na szkolnych grupach i w komunikatorach udostępniane są zrzuty ekranu z rzekomymi informacjami o zatrzymaniu w Chełmie czy Lublinie osób planujących ataki na szkoły. Niektóre wpisy podszywają się pod policyjne komunikaty i zachęcają do niewychodzenia z domów. Chełmska policja stanowczo dementuje te doniesienia. Rzeczniczka komendy nadkomisarz Ewa Czysz informuje, że nie odnotowano podejrzanych sytuacji w miejscowych placówkach ani niepokojących zgłoszeń.
10: Policjanci są na terenie placówek oświatowych, spotykają się z dyrektorami, pedagogami szkolnymi i z uczniami. Rozmawiają o tym, jak należy się zachować w niebezpiecznych sytuacjach. Od pierwszych chwil policjanci sprawdzają każdą informację, każde zgłoszenie, które może być zapowiedzią przemocy, a także incydentów mogących zagrozić bezpieczeństwu uczniów i pracowników placówek oświatowych.
9: Dziś rano odbyły się również rozmowy przedstawicieli miasta ze Strażą Miejską i kierownictwem policji. Ustalono dodatkowe działania, mówi wiceprezydent Chełma Kamil Błaszczuk.
11: I tak ustaliliśmy, że na terenie szkół, w okolicach szkół będą wzmożone patrole zarówno piesze, jak i zmotoryzowane policji, straży miejskiej. Będą pilnować funkcjonariusze mundurowani, nieumundurowani okolic szkół, także w każdej każdej szkole pojawią się funkcjonariusze. Będą sprawdzać co jakiś czas regularnie, czy w szkole jest wszystko w porządku, czy jest bezpiecznie. Będą kontaktować się z dyrekcją. Także tak to wygląda na ten moment. Tutaj co ważne, warte podkreślenia, na ten moment do tej chwili nie było żadnego potwierdzonego zagrożenia dla uczniów ani pracowników chełmskich szkół.
9: Niepokój wywołany internetowymi wpisami widać po frekwencji w szkołach.
11: Jest zauważalnie niższa. Dzisiaj już rano dostałem informację z Departamentu Oświaty, że klasy są znacznie mniej liczne, także duża część rodziców zdecydowała się nie posyłać swoich dzieci do szkół i to jest zauważalne.
9: Dodaje zastępca prezydenta. Same placówki zapewniają, że zajęcia odbywają się pod opieką nauczycieli, a wejścia do budynków są kontrolowane. Miasto chce również zadbać o wsparcie psychologiczne. Szkoły mają zaproponować uczniom rozmowę o tym, jak radzić sobie ze stresem. Dzieci potrzebujące indywidualnej pomocy mogą zgłaszać się do szkolnych psychologów i pedagogów. W całym kraju policja skontrolowała ponad 10 tysięcy placówek. Zatrzymano 10 osób, głównie w związku z groźbami karalnymi. Te dane nie potwierdzają jednak rozpowszechnianych pogłosek o internetowym wyzwaniu zachęcającym do ataków na szkoły. Służby apelują o spokój i nieprzekazywanie dalej niesprawdzonych ostrzeżeń. Władze Chełma proszą rodziców o śledzenie oficjalnych komunikatów policji, miasta i placówek. W razie wątpliwości warto zadzwonić bezpośrednio do szkoły.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
9: Pobierasz rentę wdowią albo dopiero planujesz złożyć wniosek? ZUS w Kresnym Stawie zaprasza na telefoniczne konsultacje. Eksperci odpowiedzą na pytania w poniedziałek, 12 października od 10 do 12. Renta wdowia pozwala łączyć wypłatę renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku z własną emeryturą lub rentą. Jednym z warunków jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, 60 lat przez kobiety i 65 przez mężczyzn. Dlatego co miesiąc kolejni seniorzy mogą spełnić ten właśnie warunek. Z konsultacji mogą skorzystać zarówno osoby, które już pobierają świadczenia, jak i te, które dopiero zamierzają wystąpić o ich wypłatę. Dyżur odbędzie się pod numerami telefonów 82 576 39 19 oraz 665 040 052.
0: Bon Ton Radio na

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witajcie. Dziś w naszej muzycznej kronice świętujemy narodziny prawdziwych gigantów rocka, hipisowskie arcydzieła i ikony popu lat 80. Przygotujcie się na mocny zestaw. Zaczynamy od roku 1937. Właśnie wtedy w Oklahomie urodziła się Wanda Jackson, amerykańska piosenkarka. Jest uznawana za jedną z pierwszych i najważniejszych wokalistek rock'n'rolla i rockabilly. Przenieśmy się do roku 1950. Tego dnia w Nowym Jorku urodziła się Nona Hendrix, amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka najbardziej znana jako członkini wpływowej, legendarnej grupy R&B Soul La Belle. A teraz rok 1954. Właśnie wtedy w Indianie urodził się David Lee Roth, amerykański wokalista i autor tekstów, najbardziej znany jako oryginalny, charyzmatyczny frontman kultowego zespołu hard rockowego Van Halen. Teraz rok 1966, właśnie tego dnia The Beach Boys wydali singiel Good Vibrations, utwór będący jednym z najbardziej kosztownych i skomplikowanych nagrań w historii muzyki, jest dziś uznawany za psychodeliczne arcydzieło i jeden z największych popowych eksperymentów wszechczasów. Kolejna ważna data to rok 1978, właśnie wtedy ukazał się singiel Hot Stuff zespołu Rolling Stones. Ten energetyczny, rockowy utwór promował album Some Girls i stał się jednym z największych hitów grupy Erze Disco. I na koniec rok 1985, właśnie wtedy w Stanach Zjednoczonych ukazał się singiel Take On Me norweskiego zespołu Aha. Ten synth-popowy hit, wsparty innowacyjnym teledyskiem łączącym animację z rzeczywistością, stał się jednym z największych globalnych fenomenów popkultury lat 80. Posłuchajmy tego energetycznego i melodyjnego hymnu, który każdy natychmiast rozpoznaje dzięki kultowemu wideo. Take on me, aha, w Radiu Bonton.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu! Gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Neonet, Neonet,
9: to korzyści pełen sklep.
8: Tort już jest, gościruj, święto nasze, rabat twój.
10: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
8: Neonet.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
13: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
1: Reklama.

0: Pierwszego kebaba to raczej może być ciężko z chętnymi, ale niektórzy próbują, tak? No, może i warto próbować, no nie mi to oceniać. No ale mam dla was kolejną statystykę, która mówi co nieco o związkach. Tak jest. No właśnie, jak to jest? Podobno aż 68% polskich mężczyzn w wieku od 18 do 24 lat, czyli młodzież, nie jest w żadnym związku. Podobno co trzecia osoba rezygnuje również z regularnych relacji intymnych. Pozwólcie, że akurat może tym razem nie skomentuję, bo ta druga sprawa jakby mnie troszkę zestresowała i zawstydziła. A no właśnie, to może jestem właśnie w tym przedziale 18-24, taka wstydliwa młodzież. Chciałbym. Ja przy okazji się z wami żegnam i życzę wam bezpiecznego weekendu. Dominik Feldman, cześć.
1: Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Mamy 12 w Radiu Bonton. Zapraszam na wiadomości.
2: Za wysiłki na rzecz pokoju właśnie poznaliśmy laureatkę Pokojowego Nobla. W mundurach i po cywilnemu policjanci czuwają wokół polskich szkół. Popołudnie z tenisem Iga Świątek i Hubert Hurkacz grają dziś w Chinach. Agnieszka Trojanowska-Bis, południowoafrykańska prawniczka Nawanet Navi Pillay, została laureatką tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla, ogłosił w Oslo Norweski Komitet Noblowski. 85-letnia Pillay została doceniona za swoje wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 roku. Do tegorocznej nagrody zgłoszono 287 kandydatów. Tysiące policjantów czuwają w okolicach szkół nad bezpieczeństwem uczniów. To efekt zarządzenia komendanta głównego policji w związku z dwoma przypadkami ataków nożem w dwóch szkołach na Mazowszu w tym tygodniu, w Ostrołęce i okolicach Wyszkowa. Jednocześnie policjanci prowadzą akcje w sieci i na bieżąco zatrzymują nieletnich, którzy w ostatnich godzinach publikowali filmy z groźbami o podobnych atakach, o czym Szymon Kępka.
3: 11 tysięcy placówek sprawdzonych i próba uspokojenia fali niepokoju po tym, gdy w sieci masowo zaczęły pojawiać się ostrzeżenia, że w polskich szkołach dojdzie do podobnych ataków jak tych z Ostrołęki i Wyszkowa, czy też przypadków udaremnionych w Józefowie, Przasnyszu i Sierpcu. Tam nieletni zapowiadali, że zaatakują nożami, przygotowywali albo próbowali przynieść do szkoły niebezpieczne narzędzia. Wiele gmin na Mazowszu wysyłało wczoraj wieczorem komunikaty o tym, by rodzice nie wysyłali dzisiaj dzieci do szkół. Niedługo po tym zarówno mazowiecka policja, jak i lokalne garnizony policji, ale też na przykład miasto stołeczne Warszawa zaczęło studzić emocje. Nie rekomendowały tego, by dzieci zostały w domu.
2: Policja informuje, że wokół szkół pojawiają się także policjanci bez mundurów. Największa rosyjska firma technologiczna i najpopularniejsza wyszukiwarka w Rosji, Yandex, zaatakowana. W centrum danych firmy uderzyły drony. To już kolejny tego typu atak w obwodzie kałuskim w europejskiej części Rosji. W obiekty tej spółki drony uderzyły drugi dzień z rzędu. Kilka modułów w centrum danych jest całkowicie wyłączonych z użytkowania, a to może powodować zakłócenia w korzystaniu z części usług Yandex. Dla fanów tenisa to będzie bardzo emocjonujące popołudnie. Najlepsi nasi tenisiści w odstępie raptem godziny zaczną rywalizację w turniejach w Chinach. Właśnie teraz Hubert Hurkacz rozpoczyna mecz z legendą tenisa Serbem Nowakiem Dżokowiczem, a za godzinę Iga Świątek zagra z Belgijką Elizą Mertens o półfinał i przedłużenie szans walki o turniej mistrzyń, w którym wystąpią najlepsze zawodniczki na świecie, o czym więcej Błażej Kulesza.
4: Bilety do WTA Finals zostały już praktycznie dwa. Kandydatki są cztery. Wśród nich Iga Świątek. Jak sama mówi w wywiadach, nie chce patrzeć na ranking, ale zwycięstwo z Belgijką Mertens skróciłoby dystans do Czeszki Karoliny Muchowej, która z turniejem w Pekinie już się pożegnała. Przed jeszcze większym wyzwaniem stanie dziś Hubert Hurkacz, który zmierzy się w drugiej rundzie z Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
5: Mecz z Nowakiem, bo ja dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym.
4: Serb jest w wyśmienitej formie, co potwierdził dwa dni temu, zdobywając 102 tytuł w karierze.
2: Dla Polaka stawką rozpoczynającego się spotkania jest przełamanie i historyczne zwycięstwo, bo z Serbem jeszcze nigdy nie wygrał meczu.
0: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: No i patrzymy piątkową prognozę w południe. W tym momencie na termometrach mamy około 13 stopni. Zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami, wiatr. Ten jest dość silny, ale to nie to, co było w nocy i nad ranem. Jakieś 30 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne 1013 hektopaskali, więc biometr umiarkowany. Natomiast jakość powietrza dobra.
0: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Zaczynamy. O, proszę, nawet słońce wychodzi. Tak jest. Mamy 12.04 na zegarach. Jesteśmy razem do godziny 17 na 104.9 oraz na radiobonton.pl. No i co? Otwieramy, otwieramy weekend. Nie ma to tam, to piątek, 12 zobowiązuje. Tame Impala i Jenny, Dracula teraz. Później Michael Jackson, ach, Billie Jean i Sana i TP i TD. Miłego słuchania.

0: Reklama.
1: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama. Bon Ton Radio.

5 Seconds of Summer i Youngblood, ależ to jest dobre. Lady Punk, zostawcie Titanica już teraz, za chwileczkę. Na zegarach mamy 12:23, no i co, może szybka kartka z kalendarza, oczywiście. Dzisiaj mamy piątek, 9 października, imieniny obchodzą Arnold oraz Dionizy. Wszystkiego najlepszego, a nietypowe święta? 3. Światowy Dzień i Jaja, tak, jajeczko pyszne, Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego oraz Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. No właśnie, czy ludzie piszą jeszcze listy do siebie, wiecie, tak jak kiedyś otwierało się, czekało i tak, o, czytało z takim...

0: Reklama.
1: Disco Dom i Ogród zaprasza na jesienne zakupy. W ofercie drzewka i krzewy owocowe, winorośle i truskawki, wrzosy, wrzośce, chryzantemy, trawy, niepowtarzalne gotowe kompozycje kwiatowe, wiązanki, również na indywidualne zamówienia, sztuczne kwiaty i dodatki dekoracyjne, szeroki wybór zniczy i wkładów, przy zakupie pełnych opakowań zniżki oraz chemia gospodarcza, kosmetyki i artykuły AGD. Disco Dom i Ogród. Hełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na facebookowym fanpage'u.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet, tej jakości potrzebujesz.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszę. Bilety na kup bilecie. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
0: Reklama.
6: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jutro lider swojej grupy w trzeciej lidze Chełmianka Chełm rozegra 12 spotkanie i podejmie Star Starachowice. Pierwszy gwizdek o godzinie 15, a zaprasza trener gospodarzy Ireneusz Pietrzykowski.
10: Gramy ze Star Starachowice, który na pewno zaczął dość słabo, ale teraz wydaje się na takiej znoszącej. Po tym meczu w Zamościu odczuwamy delikatny niedosyt i na pewno będziemy chcieli przed własną publicznością zainkasować 3 punkty.
9: Obecnie Chełmianka ma w dorobku 27 punktów i wyprzedza ścigającą ją Wisłę Kołdębica o 5 oczek. W weekend o punkty powalczą również zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Po 8 kolejkach doszło do zmiany na miejscu lidera, którym jest obecnie Ogniwo Wierzbica. Skład szkolony przez Karola Bujaka zapewnił to sobie wygraną 4-0 nad Włodawianką.
11: Dobry nasz występ, szczególnie jeżeli chodzi o kreowanie sytuacji w połowie, chociaż też dużo akcji niewykorzystanych, ale cieszy to, że dochodzimy do tych sytuacji. Też na duży plus, że po raz kolejny w defensywie zagraliśmy na 0 z tyłu. To też zasługa obrony, ale również na całego zespołu, bo nawet przy wyniku 4-0 cała drużyna wracała do ustawienia w obronie i chcieliśmy ten mecz zagrać na 0 z tyłu. No, pasta dalej trwa i gdzieś tam też na tym bazujemy, że z każdym meczem ta atmosfera w drużynie jest dobra.
9: Wspominał trener Ogniwa Wierzbica, które w niedzielę będzie mierzyło się z ZGKS-em Brat Cukrownik Sienica Nadolna. Druga w okręgowym zestawieniu jest Ekoróżanka, która jutro z kolei podejmie u siebie plasującą się na trzeciej lokacie granicę Dorohusk.
6: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Let Me Be In Your Arms w Radiu Bonton, no, w rytmie dnia, oczywiście na zegarach 12:35, za chwileczkę Ariana Grande, no i Kroniki Miasta, na które serdecznie zapraszam. Kroniki Miasta to jest to, co było u nas w Chełmie, co się działo, a o tym, co będzie w Chełmie się działo teraz w weekend i w następnych dniach, to później Wam tutaj poopowiadam. Zaproszę Was wiadomo gdzie, wiadomo po co, ale na razie nic nie mówię. Chciałbym powiedzieć coś o pogodzie, bo ta jest zwariowana. O 4 nad ranem obudził mnie taki zryw powietrza, wiatru w okno prosto. Myślałam, że coś mi wpadło w te okno, ale patrzę, mówię, o nie, ale nieźle. No i ten deszcz, czyli co, jesień zaczyna się rozkręcać tak po mojemu. Super!

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: sen.
1: Spółdzielnia Przemysłu Chemicznego w Chełmie jako jedna z niewielu w Polsce będzie specjalizowała się w produkcji świec i past. Od 1975 roku trzykrotnie zwiększy produkcję. Obecnie przygotowuje się już do rekonstrukcji obu branż. Zawiadamiał Kurier Lubelski na łamach numeru z 10 listopada 1971 roku. Dzięki tej notatce wiemy, że przebudowa i modernizacja zakładu miała kosztować około 7 milionów złotych. Przede wszystkim trzeba było przebudować wydział pasty i założyć urządzenia do jej mechanicznego rozlewania. Do tamtego czasu pracownice ręcznie nalewały pastę do pudełek. Była ona gotowana na ogniu, a nie przy wykorzystaniu pary technicznej. Poza tym koniecznie trzeba było rozbudować laboratorium. W tamtym czasie służyło wyłącznie do badań kontrolnych, a także budynek socjalny, w którym było ciasno, chociaż w spółdzielni pracowały na razie 93 osoby.
2: Jakoś dominują nam informacje gospodarcze o różnorodnych placówkach funkcjonujących w tym czasie na terenie Chełma. Były to głównie spółdzielnie, ale jak widać asortyment produkcji był bardzo różnorodny. No i jedną z takich spółdzielni była Spółdzielnia Pracy Przemysłu Chemicznego. Czasami jeszcze wcześniej z dodatkiem Postęp. Zresztą tutaj warto dodać, że i w okresie międzywojennym i bezpośrednio po wojnie było kilka takich placówek zajmujących się tego rodzaju produkcją. No i tutaj okazuje się, że firma, która przeżywała rozwój, bo mamy tutaj kilka szczegółów na temat funkcjonowania firmy, wzrost liczby zatrudnienia, prawie 100 osób, docelowo nawet i 200 miało być w roku 1975. Nowa lokalizacja przy ulicy Okrzowskiej, powstał odpowiedni budynek, mamy tutaj informacje o kosztach, 7 milionów złotych kosztowała inwestycja. No i jak widać specjalizowała się spółdzielnia w produkcji świec i past. Trzeba przyznać, że w przypadku tych świec szczególnie była traktowana jako jeden z takich nielicznych producentów na terenie Polski, więc te towary, te świece z Chełma trafiały w różnorodne rejony Polski, nie mówiąc oczywiście też o zaopatrzeniu tutaj miejscowego rynku. Jest też informacja o rozbudowie parku maszynowego. Maszyny pozyskano z NRD, no i właściwie taka przyszłość jawiła się przed spółdzielnią dosyć jasno. No niestety warto tutaj dodać, że jednak po wielu latach działalności firma zaprzestała funkcjonowania, uległa likwidacji. No niestety nowe realia gospodarcze po przemianach w latach 90. już sprawiły, że tego rodzaju asortyment, no nie było już takiego zapotrzebowania. Tutaj inne duże firmy przejęły tego rodzaju aktywność. W związku z tym i ta dziedzina z czasem uległa likwidacji, chociaż akurat w tym momencie, na początku lat 70. bardzo wyraźnie widziano szansę na rozwój firmy, że popyt na te produkty rzeczywiście był dosyć znaczący.
3: Noć

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
6: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
7: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
8: Rolniku, nie szukaj. Postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol. Skup kukurydzy mokrej i suchej. Konkurencyjne ceny. Szybka płatność. Skup zbóż Janszpol. Strupiń duży 167. Telefon 82 563 86 01 oraz odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
9: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Calvin Harris i Sam Smith, Promises w Radiu Bonton w rytmie dnia, tuż przed godziną 13, teraz Dario G i Sondheim. No i teraz tak, w wiadomościach co będzie, już patrzę. Będzie policja, która zatrzymuje nastolatków za groźby ataków w internecie. No to jest nieciekawa sytuacja, jako rodzic mogę wam powiedzieć, że czuję się z tym dziwnie. Później będzie, o właśnie, jeżeli ktoś z was wybiera się do Szwecji, to promem nie popłynie, bo to z powodu sztormu, oraz będzie o Nagrodzie Nobla. Zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 30.

0: 25 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Reklama.
14: Mamy 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
15: Policja zatrzymuje nastolatków za groźby ataków w internecie. Między Polską a Szwecją promienie kursują, to z powodu sztormu. Południowoafrykańska prawniczka doceniona Nagrodą Nobla. Agnieszka Trajanowska-Bis. Policjanci monitorują bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w całej Polsce. Akcja polega na zabezpieczaniu okolic szkół, ale także na śledzeniu aktywności uczniów w sieci. Tylko na Mazowszu funkcjonariusze zatrzymali 10 nastolatków w Legnicy. W ręce policji wpadła m.in. 16-latka, która miała przesyłać komunikatorem internetowym groźby związane z przemocą w szkole. Zatrzymana miała tłumaczyć swoje postępowanie głupim żartem, odpowie przed sądem rodzinnym. A dziś, mimo apeli policji, niektóre szkoły zostały jednak zamknięte. Zostawienie w domu dzieci to w tej sytuacji zły pomysł, mówi dyrektor warszawskiej szkoły podstawowej nr 103 Danuta Kozakiewicz.
16: Wywołaliśmy olbrzymią panikę i postępujemy niektórzy właśnie w taki sposób, jaki powoduje panika. Schować się, uciec i to może załatwić sprawę. My w tym momencie dzieci pozostawiamy same sobie. Dziecko potrzebuje pomocy, a nie odesłania do domu. Musimy być odporni, zdecydowani i mamy pokazać dziecku twarz osoby dorosłej, która wie, co robi.
15: Mazowieckie Kuratorium Oświaty zwołało dziś pilną naradę z dyrektorami wszystkich szkół z terenu województwa. Kampania przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa dobiega końca. Najnowszy sondaż OGB dla Law Kraków pokazuje, że przez te 2 tygodnie układ sił właściwie się nie zmienił. Łukasz Gibała ma prawie 60% poparcia, a Monika Piątkowska 40%. To niemal identyczny wynik jak w badaniu sprzed pierwszej tury i dlatego Piątkowska jeszcze na finiszu zabiega o debatę na rynku głównym.
17: Jak chce się zarządzać prawie milionowym miastem w Polsce, trzeba mieć odwagę, żeby stanąć do debaty.
15: O północy rozpocznie się cisza wyborcza, a wybory w Krakowie już w niedzielę. Promy do Polski odwołane w Szwecji, to z powodu pogody i sztormu na Bałtyku. Szwedzki Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenie dla południowej Szwecji, gdzie spodziewane są obfite opady deszczu, gdzieniegdzie śniegu, a także silny wiatr. Laureatką pokojowej Nagrody Nobla została Nawafen Nawi Pillay. Norweski komitet docenił południowoafrykańską prawniczkę za jej wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Tomasz Orkowski.
18: Przewodniczący norweskiego komitetu Jürgen Vatne Fridnes, ogłaszając werdykt, zwrócił uwagę, że 85-letnia Nawi Pillay kieruje się niezachwianym kompasem moralnym. Urodziła się w czasach apartheidu w rodzinie pochodzenia tamilskiego, walczyła z głęboko zakorzenioną dyskryminacją, była pierwszą kobietą, która w czasach segregacji rasowej otworzyła kancelarię prawną w prowincji Natal i pierwszą niebiałą kobietą zasiadającą w sądzie najwyższym RPA. Potem z wykluczeniem walczyła w procesach międzynarodowych.
15: Nawi Pillay pracowała w Międzynarodowym Trybunale Karnym do spraw Ruandy. Była też wysoką komisarz do spraw praw człowieka. Nobla dostała w 85 roku życia.
19: Flash. Skrót lokalnych informacji.
20: Najwyższa Izba Kontroli sprawdza, jak państwo przeciwdziała przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy. Kontrola obejmuje profilaktykę oraz współpracę szkół, samorządów i policji. Izba podkreśla, że ochrona dzieci wymaga stałych działań, a nie reakcji dopiero po tragediach. Problemy z zasięgiem w gminie Dorohusk opóźniają alerty RCB, a część mieszkańców nie otrzymuje ich wcale, alarmuje samorząd. Ministerstwo Cyfryzacji zwróciło się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o pomiary sieci. Gmina proponuje ustawienie mobilnych stacji bazowych. Siatkarze HKS-u Chełm sprawdzą dziś i jutro formę przed nowym sezonem. 13 października w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się prezentacja drużyny, a pierwszy mecz ligowy chełmianie rozegrają u siebie 19 października z Cuprumem Stilon Gorzów. Na szczegóły zapraszamy w lokalnych wiadomościach. Do usłyszenia o 13.30.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
14: Zacznę od najważniejszego, czyli od wiatru. Ten coraz silniejszy. W tym momencie już 33 km na godzinę, więc nie ma żartów. Ciśnienie atmosferyczne 1013 hektopaskali, co przekłada się na umiarkowany biometr. Jeżeli chodzi o temperaturę, to mamy nadal około 14 stopni, odczuwalna to jakieś 10. Zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
11: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
13: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
21: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
14: No i patrzcie, jak szybko ta godzina minęła. Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was po godzinie 13. No właśnie, szybko minęło, bo w dobrym towarzystwie czas mija, wiadomo jak. Szybko. Bruno Mars, raz później Michał Szczygieł i Inna.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Pełen sklep.
7: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
8: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
7: Neonet.
9: Czyta lektor AI.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
4: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Oskar Cyms bez końca w Radiu Bon Ton w rytmie dnia. Na zegarach 13.20, za chwileczkę status quo, później Kasia Kowalska, no i 13.30 to czas na wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. Mamy piątek, a piątek to nie tylko przyjemności, ale także obowiązki, słuchajcie. Moim obowiązkiem piątkowym jest zawsze wypełnienie na końcu nowego super tygodnia, bo tak super tydzień Chełm Krasnystaw Włodawa wychodzi w piątki, słuchajcie. No i z tyłu to tak, przeczytać horoskop, później gimnastyka umysłu, czyli krzyżówka, sudoku, wykreślanka. Tak, to są te moje obowiązki piątkowe. Wam również polecam.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Recepta na udany dzień?
9: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
8: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
11: Jest 13.30, czas więc na lokalne wiadomości radia Bon ton. Eliza Kudalska-Nowosad. Bezpieczeństwo dzieci wymaga stałych działań, a nie reagowania dopiero po kolejnych tragediach, podkreśla Najwyższa Izba Kontroli. W opublikowanym wczoraj komunikacie przypomina, że prowadzi kontrolę dotyczącą przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, także tej w internecie. Kontrolerzy sprawdzają, jak państwo zapobiega przemocy, czy zagrożenia są rozpoznawane odpowiednio wcześnie i jak współpracują szkoły, samorządy, policja oraz administracja publiczna.
12: Dostęp dzieci i młodzieży do takich treści od lat pozostaje nierozwiązany problemem. Mimo wielu inicjowanych działań, nadal nie wdrożono rozwiązań, które wystarczająco skutecznie wspierałyby ochronę tej grupy. Kontrolerzy wskazują, że przygotowywane od lat projekty ustaw nadal nie weszły w życie, a dotychczasowa współpraca między instytucjami nie przyniosła wymiernych efektów. NIK podkreśla, że podjęte działania informacyjno-edukacyjne powinny podlegać ocenie pod kątem ich skuteczności oraz w większym stopniu uwzględniać rolę i odpowiedzialność rodziców.
11: Mówił Bartłomiej Pograniczny, rzecznik NIK w lipcu po przeprowadzonej kontroli. Izba zainicjowała również debatę ekspertów. Jej efektem są wspólne rekomendacje dotyczące ochrony najmłodszych w internecie, przygotowane przez instytucje państwowe, w tym resort edukacji, cyfryzacji i sprawiedliwości oraz Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka. NIK przypomina także, gdzie można szukać wsparcia. Dzieci i młodzież mogą dzwonić pod numer 116-111. Działa również dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800-12-12-12. Ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa docierają z opóźnieniem dochodzącym nawet do kilkunastu minut. Część mieszkańców przygranicznej gminy Dorochusk nie otrzymuje ich wcale. Władze samorządowe i radni domagają się pilnej interwencji Ministerstwa Cyfryzacji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Mieszkańcy miejscowości położonych bezpośrednio przy granicy z Ukrainą, w tym rejonu przejścia granicznego Dorochusk-Jagodzin, od lat zmagają się z tak zwanymi białymi plamami, brakiem stabilnego zasięgu telefonii komórkowej i internetu mobilnego. Dotychczasowe interwencje u operatorów nie przyniosły efektów. Problem stanowi nie tylko utrudnienie w codziennym życiu, ale przede wszystkim stwarza realne zagrożenie, blokując połączenia ze służbami ratunkowymi i opóźniając odbiór powiadomień krytycznych. Na brak reakcji operatorów do działań przystąpił samorząd. 16 września wójt gminy Dorochusk Wojciech Sawa zaapelował do ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego o podjęcie natychmiastowych kroków. Gmina zaproponowała rozwiązanie tymczasowe w postaci mobilnych stacji bazowych na wzór rozwiązań zastosowanych w 2022 roku przy masowym napływie sprawie uchodźców oraz zaoferowała bezpłatne przekazanie gminnych gruntów pod nową infrastrukturę. W odpowiedzi zastępca dyrektora Departamentu Telekomunikacji w ministerstwie zwrócił się do UKE o przeprowadzenie szczegółowych pomiarów kontrolnych sieci na terenie gminy. W kolejnym piśmie już z października resort zapewnił wójta, że po uzyskaniu raportu z pomiarów podjęte zostaną dalsze decyzje techniczne i organizacyjne. Dodatkowo radny Krystian Wingert skierował oficjalne pisma do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wojewody lubelskiego, RCB oraz ministra cyfryzacji. Wniósł o przeprowadzenie kontroli jakości połączeń, rozbudowę istniejącej infrastruktury oraz przedstawienie wiążącego harmonogramu prac.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
11: Siatkarze HKS-u Chełm kończą przedostatni tydzień przygotowań do nowego sezonu w Tauron Lidze. Zespół trenuje praktycznie we własnej hali, w siłowni oraz na boisku Chełmianki, a efekt przetestuje dziś i jutro. Mówi szkoleniowiec drużyny Krzysztof Andrzejewski.
5: Forma rośnie i rozegramy dwa ostatnie mecze sparingowe. Naszym rywalem będzie zespół ze estońskiej Parnawy. To mistrz Estonii i zwycięzca Ligi Bałtyckiej. Myślę, że wymagający rywal, odpowiedni na tą fazę przygotowań. Dwa mecze z tym rywalem zagramy we własnej hali, więc myślę, że to będzie taka troszeczkę namiastka startu tej inauguracji ligi. No, nie możemy się wszyscy doczekać już startu sezonu.
11: Pierwszy mecz ligowy z Cuprumem Stilon Gorzów HKS Chełm rozegra u siebie 19 października. Wcześniej natomiast, bo 13 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej zostanie oficjalnie zaprezentowany skład zespołu oraz sztabu szkoleniowego w nowym sezonie.
0: Bon Ton Radio.

Artur Gadowski, Ona jest ze snu w Radiu Bon Ton w rytmie dnia. Oczywiście i to jakiego pięknego i słonecznego i ciepłego, wszystko się zgadza. Piątek bardzo ładnie wita weekend. Cameron Whitcomb za chwileczkę i The Hard Way. No i wracam do Was z planetą w 5 minut, ale zanim to lecę z kawa najważniejsza, bo dzisiaj ten biometr tak trochę na łeb, na szyję, że tak powiem. Ale że jest piątek, to nie wolno się poddawać, jest Radio Bon Ton, jest uśmiech na twarzy, no i chyba tak powinno być, to chyba jest właśnie ta droga, którą trzeba podążać.

0: had to do it the hard way.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
3: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. No i witajcie przy piątku. Rano wyszliśmy z domu, padało. Padało, ale czasami nie pada. Samochód mokry, trawnik mokry, dachy mokre, ławka mokra, jakby w nocy ktoś przeszedł przez całe miasto z konewką. Tymczasem bardzo często nie spadła ani jedna kropla deszczu. Skąd więc ta woda? Oczywiście nie liczymy tego nocnej ulewy. Odpowiedź brzmi rosa. Ale żeby ją zrozumieć, trzeba najpierw zrozumieć temperaturę. Powietrze cały czas zawiera parę wodną. Nie widzimy jej, bo jest gazem. Im cieplejsze powietrze, tym więcej pary wodnej może w sobie pomieścić. Kiedy jednak temperatura spada, powietrze może dojść do momentu, w którym nie jest już w stanie utrzymywać całej znajdującej się w nim wilgoci. To właśnie kilka razy wspominany w poprzednich odcinkach punkt rosy. I wtedy zaczyna się kondensacja. Para wodna zamienia się w maleńkie krople cieczy. Najłatwiej zobaczyć to na powierzchniach, które w nocy mocno się wychładzają, czyli na trawie, właśnie na liściach, samochodach, dachach. I właśnie dlatego rano możemy mieć wrażenie, że wszystko jest mokre, mimo że nie było deszczu. Ale dlaczego jesienią dzieje się to tak często? Bo mamy dość specyficzny zestaw warunków. Dłuższe noce oznaczają więcej czasu na wychłodzenie powierzchni. Niebo bez chmur pozwala powierzchni Ziemi skutecznie wypromieniowywać ciepło, czyli nie ma kłóderki. A jesienią powietrze często zawiera sporo wilgoci. Wystarczy więc, że temperatura powierzchni spadnie poniżej punktu rosy i para wodna zaczyna się na niej skraplać. Co ciekawe, temperatura trawy może być niższa niż temperatura powietrza kilka centymetrów nad nią. Dlatego termometr może pokazywać na przykład kilka stopni powyżej zera, a źdźbła trawy są już pokryte kroplami wody. A teraz coś, co każdy kierowca zna doskonale. Poranny samochód. Szyby całe zaparowane. I znowu, to nie jest woda, która weszła do środka. To para wodna znajdująca się w powietrzu, która zetknęła się z chłodną powierzchnią szyby i skropliła się na niej. To takie proste. Dokładnie ten sam mechanizm możemy zaobserwować latem. Wyjmujemy zimną butelkę z lodówki. Po chwili jest mokra. Butelka nie przeciekła. Woda pojawiła się z powietrza. A dokładniej z pary wodnej, która skropliła się na zimnej powierzchni. I tutaj dochodzimy do ciekawego jesiennego paradoksu. Chłodne powietrze może zawierać mniej pary wodnej niż ciepłe, ale kiedy nocą mocno schłodzimy powietrze, łatwiej osiągamy punkt rosy. Dlatego jesienny poranek może być pełen wilgoci i nawet wtedy, kiedy niebo jest zupełnie czyste. A jeśli do tego dołożymy mgłę, mamy już kompletny pakiet. Powietrze wilgotne, powierzchnie wychłodzone i woda, która zaczyna wracać z atmosfery na ziemię. Rosa jest zresztą ważnym elementem lokalnego obiegu wody. Nie zastępuje oczywiście deszczu, ale dla roślin i małych organizmów może mieć znaczenie, szczególnie w okresach, kiedy opadów jest niewiele, czyli ta niewinna kropla na źdźble trawy jest częścią większego systemu. Woda paruje, trafia do atmosfery, ochładza się, skrapla i wraca na powierzchnię. Więc następnym razem, kiedy jesiennym rankiem zobaczymy mokry samochód albo trawę błyszczącą od kropli, nie zakładajmy od razu, że w nocy padało. Być może właśnie obserwujemy punkt rosy w praktyce. Bez laboratorium, bez skomplikowanej aparatury wystarczy wyjść rano z domu i się rozejrzeć, bo jesienią atmosfera potrafi zrobić nam własny mały eksperyment fizyczny. I co najlepsze, wynik pojawia się na przykład na samochodzie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i słyszymy się w poniedziałek, a w poniedziałek zaczynam nowy projekt i to z przytupem. Także do usłyszenia. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama.
5: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
6: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
7: Autoryzowany diler Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505 180 770.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Reklama. Bonton Radio. W rytmie.

tutaj ja jestem z wami do godziny 17, więc będziemy razem w tej niedoli takiej strasznej i okrutnej. No dobra, heszki, śmieszki, heheszki. 14 się zbliża, więc wiadomości, a tam ciąg dalszy sytuacji z edukacją, z szkołami, które odwołują lekcje. Gdzie są zatrzymywani nastolatkowie dalej, za groźby w internecie, no nieciekawie się dzieje.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
0: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego

0: Serka naturalnego Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Reklama.
4: Na zegarach Radia Bonton 14, zapraszam więc na wiadomości.
5: 50 szkół odwołało dziś lekcje, informuje Ministerstwo Edukacji. A w całym kraju zatrzymywani są nastolatkowie za groźby w internecie. GUS policzył polskie jajka. W zeszłym roku padł rekord. Agnieszka Trojanowska-Bis. 50 szkół odwołało dzisiejsze zajęcia, przekazał resort edukacji. Najwięcej placówek, zdecydowana większość, znajduje się w województwie mazowieckim. To 45 szkół. Poza tym uczniowie mają dziś wolne także w 3 szkołach z województwa świętokrzyskiego i po jednej szkole w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. To stan na godzinę 12, a właśnie teraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczyna się konferencja prasowa podsumowująca działania policji w związku z wydarzeniami w placówkach oświatowych. Chodzi o 2 ataki w ostatnich 2 dniach. A jak donosi policja, dotąd zatrzymano na Mazowszu 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. 2 zatrzymanych zgłosiło się samych. Policjanci z warmińsko-mazurskiego odbierają od rana dziesiątki sygnałów o zagrożeniach atakami w szkołach. Wszystkie są sprawdzane. Autorzy fałszywych alarmów muszą liczyć się z konsekwencjami. Do tej pory w województwie warmińsko-mazurskim policja zatrzymała 3 uczniów w Szczytnie, Ełku i Bartoszycach. Wszyscy w internecie grozili przeprowadzeniem ataków. Najmłodszy z uczniów ma tam 11 lat i przyniósł do szkoły atrapę noża. W Wielkopolsce 5 nastolatków zostało zatrzymanych w związku z groźbami publikowanymi w sieci. To uczniowie z Poznania, Konina, Międzychodu i Wrześni w wieku od 14 do 16 lat. Na nagraniach byli zamaskowani z nożami i maczetami. Podobne doniesienia płyną z wielu regionów Polski. Funkcjonariusze są dziś także w pobliżu szkół, a na rolę edukacji społeczeństwa zwraca uwagę szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: I w tych dniach szczególnie mocno powinniśmy mówić o tym, jak konieczna jest edukacja. Jak konieczna jest edukacja, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak reagować na zagrożenie, jak w sposób właściwy diagnozować to zagrożenie, jak w sposób właściwy potrafić te zagrożenia dostrzegać, zgłaszać.
5: Przypomnę, policja niebawem ma podsumować dzisiejsze działania. W weekend wzrosną ceny maksymalne wszystkich paliw. Według opublikowanego właśnie najnowszego obwieszczenia ministra energii, w weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,97 zł, benzyny 98 7,85, a oleju napędowego 8,06 zł. Następne obwieszczenie ministra energii w ramach trzeciego pakietu CPN zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek. Dziś drugi piątek października, co oznacza w kalendarzu dość nietypowe święto, bo dziś dzień jajka. I z tej okazji Główny Urząd Statystyczny policzył polskie jajka. Okazuje się, że w ubiegłym roku padły rekordy. W Polsce wyprodukowano 14 miliardów 400 milionów jaj, a to więcej o 100 milionów niż rok wcześniej. Jemy też rekordowo dużo jajek, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
7: Policzyliśmy, że średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek. Przeciętnie właśnie 218, o 17 więcej niż rok wcześniej.
5: Poprzedni rekord spożycia jest sprzed 20 lat. Wtedy było 215 jajek na Polaka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
4: No dobra, pogoda. Przez okno patrzę, pięknie, słonecznie, no może być troszeczkę zachmurzenia. Jeżeli chodzi o temperaturę, w tym momencie mamy 15 stopni, odczuwalne jakieś 11, wiatr nadal dość silny, 33 km na godzinę, ciśnienie atmosferyczne, tu się nic nie zmieniło, 1013 hektopaskali, więc biometr umiarkowany, trzeba się kawą tutaj posiłkować, no i jakość powietrza, ta jest dobra.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
9: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
8: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
4: Przed chwilą narzekałam, że siedzę do 17, że już niektórzy zaczęli weekend, ale słuchajcie, już jest 14, znowu minęła godzina, więc jeżeli w tym tempie godziny będą mijać, to nie ma sprawy. Do 17 jestem z wami. Kinga Miszczyk oczywiście, Radio Bonton w rytmie dnia. Robin Schulz teraz, później Desireless i Bledka Tańcz. No właśnie, mamy piątek, więc dzisiaj chyba jakieś tańce i balety tak zwane?

0: reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Szukasz lokalu na sklep, usługi, biuro lub inną działalność gospodarczą? Ta oferta może być dla Ciebie. Na sprzedaż lub wynajem lokal użytkowy o powierzchni 120 m2 przy ulicy Szymanowskiego 4 na osiedlu Słonecznym w Chełmie. Parter, bezpośrednie wejście od ulicy i witryny zapewniają świetną ekspozycję. W środku znajduje się sala sprzedaży, dwa osobne pomieszczenia, pomieszczenie socjalne, dwie łazienki oraz klimatyzacja. Chcesz poznać szczegóły? Zadzwoń 603 941 112.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Reklama.
8: Bonton Radio.

Velvet w Radiu Bon Ton w rytmie dnia. Słuchajcie, żeby nie było tylko tak smutno i ponuro, to powiem wam coś śmiesznego. Używajmy kierunkowskazów. Dzisiejsza akcja: z rana jadę do pracy, wyjeżdżam z parkingu, skręcam w prawo w Nowy Świat, znaczy chcę skręcić z mojej lewej, jedzie samochód, oczywiście samochód ten ma pierwszeństwo, no i zatrzymuje się i macha mi, żebym jechała. Myślę sobie, no dobra, wyjadę, on ruszy i będzie, że moja wina, nie? No ale macha, mówię, no dobra, no to jadę. Słuchajcie, wyjechałam, patrzę we wsteczne lusterko, a on wyjeżdża tam, skąd ja wyjechałam. I się zastanawiam, chłopie, zamiast machać mi ręką, gestykulować, kierunkowskaz. Dziękuję. Kurtyna.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca.
6: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Bonton Radio. Sport.
13: Sport, Marcin Pepruk. Po ponad 2 tygodniach przerwy do walki o punkty w Ekstraklasie wraca Motor Lublin. Zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę w poniedziałek uda się do Radomia, aby zmierzyć się z miejscowym Radomiakiem. Aktualnie drużyna z Koziego Grodu zajmuje 16. lokatę, mając na koncie 6 punktów. Wracamy na lokalne murawy. 8. kolejkę rozegrają w weekend zespoły chełmskiej klasy A. Stawce przewodzi Sparta Rajowiec Fabryczny, która powalczy o punkty ze ścigającym ją Tatranem Kraśniczyn. Podium ligi zamyka natomiast Wiktoria Żmudź, która zmierzy się na wyjeździe z rezerwami Ruchu Izbica. W chełmskiej klasie B natomiast drużynę czeka 7. jesienna tura. Na czele stawki nadal znajduje się KS Bezek, który zmierzy się na własnej murawie z drugim zespołem Frasati Wojsłowice. Drugi w tabeli Agros Suchawa podejmie rezerwy Saweny Sawiny, zaś trzecia Wojsławia Wojsłowice zagra na wyjeździe z Hutnikiem Dubek. Przed kolarzami GKK Peleton Okrzów jeden z ostatnich wyścigów w sezonie, którym będą zmagania cross-country w Janowie Lubelskim. Mają oni nadzieję na utrzymanie medalowej pasy, a dobrą formą potwierdzili ostatnio m.in. na trasach Mazowsza podczas zmagań Legia MTB Maraton. O występie Adama Rękasa mówi Jarosław Garda.
14: Na dystansie giga liczącym 25 km nasz kolarz od startu narzucił bardzo mocne tempo i toczył zaciętą walkę w ścisłej czołówce. Ostatecznie Adam minął linię mety na znakomitym czwartym miejscu w klasyfikacji Open, co przełożyło się na drugą pozycję i srebrny medal w jego kategorii wiekowej.
13: Więcej o udanych startach kolarzy Peloton Okrzów usłyszycie w jutrzejszym magazynie sportowym.
10: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Losing My Religion, ależ to jest dobre, stare i dobre. To były lata 90. chyba, końcówka jakoś tak, przynajmniej ja to tak pamiętam. Andrea Bocelli, za chwileczkę David Guetta i J. Megan Thee Stallion, DNA, czyli to, co działo się na mundialu. Później informacje dla kierowców od Marcina Petruka. A ja mam teraz informacje dla ciebie, kierowco. Tak, dla ciebie, nie patrz się tutaj, proszę cię, w radio. Sytuacja taka, Rondo Pans, kojarzycie, prawda? Kojarzycie, tam nie ma możliwości skrętu w prawo. Trzeba objechać rondo i dopiero można wjechać w ulicę Pocztową. Dlaczego tym mówię? Powiem wam tak, ile razy wracam do domu, a tamtędy wracam codziennie, tyle razy jak ktoś tam jedzie właśnie w ten sposób i puka się w głowę, żebym ja się puknęła w głowę, bo nie dam im przejechać, a żeby przejechać, muszą wjechać na mój pas. No właśnie, więc tam rondo objeżdżamy dookoła.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: W tych wiadomościach troszkę ostrzeżeń od naszych słuchaczy o tych ulicach w Chełmie, gdzie trzeba uważać na ubytki. Jeden z nich znajduje się na ulicy 15 sierpnia na dojeździe do ronda WOŚP. Kolejna lokalizacja to ulica Obłońska, praktycznie na całej długości, jak też przyległa do niej Kopernika, gdzie szczególnie we znaki mogą dać się wystające studzienki. Prace drogowe trwają natomiast na Wyszyńskiego, a także na Przemysłowej, na odcinku między skrzyżowaniami z Rolniczą i Fabryczną.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

No a jak wiadomości, słuchajcie, no to co, dalej idziemy z tematem nożowników, o Noblu będzie też oczywiście o czym? O tenisie będzie, tak patrzę, czy o coś tam jeszcze wam zdradzić, no nie, tutaj musicie zostać i słuchać sami. No!

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Prezydent miasta Chełm informuje, że zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie miasta Chełm zostały utworzone dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.00 świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Udzielanie porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Chełm świadczone jest w formie bezpośredniej. Punkt numer 1, ulica Obłońska 20, pokój numer 9. Punkt numer 2, plac Niepodległości 1, parter, pokój numer 12. Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatną mediację przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu 698 740 865 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7.30 do 15.30. Mailowo na adres pomocprawna@umhelm.pl, online przez stronę internetową np.ms.gov.pl. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniającej innych osób w ciągu ostatnich

0: tego roku. W sytuacjach wynikających z przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim lub innych uregulowań, a także dla osób z trudnościami w poruszaniu się i komunikowaniu się, jak również w sytuacjach wyjątkowych, to jest dla osób starszych, długotrwale chorych, w nagłych wypadkach uniemożliwiających dotarcie do punktu, przewidziano dodatkowe formy usług, to jest porada na odległość, porada poza punktem. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chełm, ulica Obłońska 20.
1: Reklama.
2: Mamy 15, zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
3: 17-latek z zarzutami za wygenerowanie filmu z groźbami. Pokojowy Nobel przyznany. Do 85-letniej prawniczki płyną gratulacje. Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Agnieszka Trojanowska bis. Zarzuty usłyszał 17-latek, który prawdopodobnie jest autorem gróźb atakiem w liceum w Przasnyszu. Chłopak miał wygenerować film z groźbami i użyć do tego sztucznej inteligencji. Uczeń dostał dozór policji. Policja mówi krótko, nie ma zgody na groźby karalne rozsiewane w internecie czy na żarty, które mogą wywołać panikę. W całym kraju doszło do zatrzymania wielu uczniów w związku z groźbami lub komentarzami w internecie. W Tomaszowie na Lubelszczyźnie zatrzymano 13-latka, który straszył, że przyniesie nóż, a 15-latka z Chełma za to, że rozsiewał niebezpieczne fake newsy. Były też zatrzymania w Lublinie, mówi komendant policji Adam Beczek.
4: Chciałbym przestrzec rodziców, żeby zwracali uwagę, co dzieci piszą w internecie, dzieciaków, żeby zwracali uwagę na to, jakie treści zamieszczają na swoich komunikatorach, ponieważ to może rodzić pewne konsekwencje. No notabene dzisiaj zatrzymaliśmy dwie osoby, które w internecie zamieszczały wpisy, które wyczerpowały znamiona przestępstwa. Kierowania gruźb karalnych, ewentualnie pochwalania popełnienia czy namowy do popełnienia przestępstwa.
3: Młodzież często nie zdaje sobie konsekwencji z powagi swoich wpisów, dodaje policja. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pogratulowała południowoafrykańskiej prawniczce i obrończyni praw człowieka Nawafenem Nnamdi-Pillay zdobycia pokojowej Nagrody Nobla. Gratulacje złożył jej również przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Norweski Komitet Noblowski ogłosił dziś, że 85-letnia Pillay została uhonorowana za działalność na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Pillay walczyła z apartheidem w RPA, następnie była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Ruandy oraz wysoką komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Rozpoczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim rośnie ryzyko pożarów w sadzy. Mariusz Szczepelski ze Straży Pożarnej ostrzega.
5: To samo zjawisko zapalenia się sadzy w kominie niesie za sobą poważne ryzyko tego, że ogień może wydostać się poza przewód dymowy. Szczególnie z tego powodu, że ta czysta sadza, jak się pali, to tam temperatura potrafi przekroczyć 1000 stopni. Komin może pęknąć, no i ten ogień może przedostać się na elementy drewniane poszycia dachu czy konstrukcji ogólnie poddasza.
3: Dlatego tak ważne jest regularne czyszczenie kominów. Hubert Hurkacz rozegrał mecz życia i po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Polak był lepszy od legendy tenisa w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju. Mecz śledził Przemysław Pozowski.
6: 7 lat zajęło Hubertowi Hurkaczowi, żeby w końcu pokonać Nowaka Dżokowicza. 6-4, 6-3 taki był wynik meczu drugiej rundy turnieju w Szanghaju. W tym pierwszym secie wystarczyło jedno przełamanie pod sam koniec pierwszego seta, no a w drugim Hurkacz wciąż grał bardzo pewnie, bardzo dobrze serwował, no i co najważniejsze, wygrał pierwszy z 9 meczów z Nowakiem Dżokowiczem, bo pozostałe 8 to były zwycięstwa Serba. Teraz Hurkacz czeka na rywala w trzeciej rundzie, a będzie nim albo Chińczyk Zhu, albo znany Włoch Lorenzo Musetti.
3: A to historyczny mecz nie tylko dla Huberta Hurkacza, ale także dla całego polskiego tenisa, bo na 15 spotkań polskich tenisistów z Dżokowiczem jest to pierwsze zwycięstwo Polaka.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Chełmscy policjanci zatrzymali 15-latka, którego publikacje w internecie sugerowały zagrożenie dla szkoły. Nie znaleziono niebezpiecznych przedmiotów. Uczeń tłumaczył, że to żart. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Policja przypomina, że sprawdza każdy sygnał dotyczący bezpieczeństwa uczniów. Prace przy stadionie Chełmianki mają zakończyć się pod koniec roku. Trwa wykańczanie pomieszczeń i montaż elewacji. Wszystkie krzesełka są już zamontowane. Pierwszy mecz na obiekcie zaplanowano na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku. Radna z Siedliszcza pyta o rekrutację i bezpieczeństwo w miejscowym żłobku Żółwiki. Urząd przeprowadził kontrolę spraw pracowniczych. Dyrekcja zapewnia, że personel ma wymagane szkolenia, a przed zatrudnieniem sprawdzono jego niekaralność i badania. Na szczegóły zapraszamy w lokalnych wiadomościach. Do usłyszenia o 15.30.
7: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
8: No to patrzymy, co tam w pogodzie się dzieje. W tym momencie mamy 15 stopni, odczuwalna jakieś 11, no i niestety jesteśmy w najcieplejszym momencie dnia. Jest pochmurno, wiatr nie zmienił się, 33 km na godzinę, więc jest taki mocniejszy troszeczkę. Ciśnienie atmosferyczne też bez zmian, 1013 hektopaskali, co przekłada się na biometr umiarkowany, ale z racji tego, że jest silny wiatr, jakość powietrza jest bardzo, bardzo dobra.
7: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
9: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
10: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Hełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Hełm Rejowiecka 181.
8: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie. Rob Thomas, Lonely No More. Później A Dlaczego, gdzie w roli głównej będzie kura, która znosi jajka, których dzisiaj święto jest.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Przy piątku możemy pozwolić sobie na troszeczkę rozluźnienia i dzisiaj pytanie od Łucji lat 6.
3: A dlaczego kury latają nisko, a bociany wysoko?
2: No właśnie, dlaczego kura, kiedy już zdecyduje się polecieć, robi raczej frrr, hop i po chwili jest na płocie? A bocian potrafi wzbić się tak wysoko, że z ziemi wygląda jak mała kropka? Czy bocian po prostu dostał od natury lepszy bilet lotniczy? Trochę tak, ale przede wszystkim chodzi o budowę ciała i sposób latania. Kura jest ciężkim ptakiem w stosunku do swoich skrzydeł. Ma stosunkowo małą powierzchnię skrzydeł i dlatego, żeby utrzymać się w powietrzu, musi mocno nimi machać. Potrafi latać, ale zwykle na krótkich dystansach i niewysoko. Jej skrzydła świetnie sprawdzają się w krótkim, gwałtownym locie. Na przykład, kiedy trzeba uciec przed drapieżnikiem albo dostać się na płot. Bocian ma zupełnie inną konstrukcję. Ma duże, szerokie skrzydła, które pozwalają mu wykorzystywać prądy wznoszące. I tutaj zaczyna się najlepsza część. W słoneczny dzień ziemia nagrzewa powietrze. Ciepłe powietrze staje się mniej gęste i zaczyna unosić się do góry. Powstają tak zwane prądy termiczne. Bocian może w takim unoszącym się powietrzu krążyć, stopniowo zdobywając wysokość. I nie musi przy tym cały czas intensywnie machać skrzydłami. Można powiedzieć, że zamiast cały czas pracować silnikiem, korzysta z naturalnej windy powietrznej. Dlatego bociany potrafią wznieść się naprawdę wysoko, a później wykorzystując odpowiednie prądy powietrzne, pokonywać duże odległości. Kura też może wzbić się w powietrze, ale trudno wyobrazić ją sobie robiącą wielkie kółka nad polem i szukającą najlepszego prądu termicznego. Ona ma po prostu inne możliwości, czyli Łucjo. Kura lata jak ktoś, kto bardzo się śpieszy na autobus, a bocian jak ktoś, kto znalazł ruchome schody i stwierdził, po co się męczyć. I właśnie dlatego jeden ptak najczęściej kończy lot na płocie, a drugi może znaleźć się wysoko nad naszymi głowami. Dziękuję ci bardzo za to pytanie i spokojnego weekendu. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Skoczyn i 9FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Eco Taxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszę. Bilety na Kup Bilecik. PL, bilety na PL oraz w HDK.
0: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Zalia, tylko mnie kochaj, śpiewa na zawsze, na zawsze. Wy, my, tutaj radio, a co, niech będzie. Michael Jackson za chwileczkę, mój ukochany, później John Newman, no i 15:30 to czas na wiadomości lokalne w pełnym wydaniu, a ja w tym momencie zapraszam was na supertydzień.pl, tak, to nadszedł ten czas. W moją ulubioną zakładkę nie przegap, bo tam macie, oho, zatrzęsienie tego wszystkiego. Są i kabarety, są i koncerty, są i konkursy, są też noce bibliotek, bo to już przed nami, to już w przyszłym tygodniu, ale można sobie popatrzeć i coś wybrać dla siebie. Sporo tego, pomimo że jesień, to jednak dzieje się coś w mieście i to jest bardzo dobrze.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku. Reklama.
1: Jest 15.30. Eliza Kudelska, Nowosad. Zapraszam na wiadomości lokalne. Chełmscy policjanci zatrzymali 15-letniego ucznia jednej ze szkół ponadpodstawowych. Materiały publikowane przez niego w mediach społecznościowych zarówno z domu, jak i ze szkoły sugerowały zagrożenie dla osób przebywających w placówce. Informacja trafiła do chełmskich kryminalnych, którzy zatrzymali autora publikacji na terenie szkoły.
2: Na trop jego aktywności w internecie wpadli funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy od razu przekazali informacje naszym policjantom. Nieletni został zatrzymany na terenie jednej ze szkół ponadpodstawowych w Chełmie. Funkcjonariusze sprawdzili zawartość jego plecaka i miejsce zamieszkania. Nie znaleźli tam przedmiotów niebezpiecznych. Nieletni swoje zachowanie tłumaczył chęcią zrobienia żartu. Teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.
1: Mówi rzeczniczka chełmskiej policji nadkomisarz Ewa Czysz. Policjanci podkreślają, że sprawdzają każdy sygnał dotyczący bezpieczeństwa uczniów. Zapowiedź popełnienia przestępstwa lub wywołania alarmu może mieć poważne konsekwencje prawne. Także wtedy, gdy autor nazywa ją żartem. Funkcjonariusze spotykają się również z dyrektorami, pedagogami i uczniami chełmskich szkół. Rozmawiają o rozpoznawaniu zagrożeń i zasadach reagowania w sytuacjach kryzysowych. Wszystko wskazuje na to, że prace przy stadionie Chełmianki przy ulicy 1 Pułku Szwalerzerów zgodnie z terminem podawanym przez wykonawcę zostaną zakończone pod koniec tego roku. Obecnie w obiekcie trwają prace wykończeniowe i nadające funkcjonalność poszczególnym pomieszczeniom, mówi Wojciech Wójcik, dyrektor sportowy Chełmianki.
3: Finiszują również prace związane z układaniem kostki brukowej od południowej części stadionu, jak również wewnętrznej drogi dojazdowej do obecnego budynku klubowego. Zaś na boisku treningowym układana jest agrowłóknina, na której zostaną zasadzone rośliny pnące na skarpie od południowej części obiektu. Zamontowany został także sektor kibiców gości. Umożliwi to weryfikację boiska pod kątem rozgrywek chociażby klasy okrągową czy na czwartą ligę.
1: Na finiszu są już także prace związane z montażem zewnętrznej elewacji stadionu. Zakończono również instalacją wszystkich krzesł, w tym także w strefie VIP.
3: Finalnym punktem będą działania typowo porządkowe w związku z budową stadionu, bezpośrednie sąsiedztwo, czy to chodnik, czy to droga, czy drogi dojazdowe, drogi tymczasowe, były dosyć nadmiernie eksploatowane, więc z jednej strony będą to prace typowo porządkowe, polegające na uprzątnięciu tego terenu, zaś w miejscach, w których w jakiś sposób infrastruktura uległa uszkodzeniu, zapewne pojawią się prace naprawcze. Prace od północnej części stadionu, od ulicy Stary Rościńskie, od ulicy Jedność prawdopodobnie zostaną podzielone na dwa etapy, część jeszcze w tym roku.
1: Stadion będzie służył przede wszystkim organizacji meczów ligowych, ale w planach jest też przeprowadzanie tam wydarzeń kulturalnych. Pierwsze spotkanie piłkarskie na obiekcie zaplanowane jest na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2027 roku.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: Radna z Siedliszcza pyta o zasady rekrutacji i bezpieczeństwo w nowym żłobku samorządowym Żółwiki, a urząd przedstawia wyniki przeprowadzonej kontroli. Interpelacja w sprawie naboru oraz kwalifikacji personelu wpłynęła do przewodniczącego Rady Miejskiej 1 września od radnej Sylwii Dudek-Barygi. W piśmie zwróciła uwagę na kwestie prawidłowego funkcjonowania jednostki, gospodarności przy wydatkowaniu środków oraz bezpieczeństwa dzieci, dopytując o szczegóły zatrudnienia, regulaminy i weryfikację niekaralności pracowników. Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik w odpowiedzi poinformował, że dyrektor placówki Iwona Kociuba została wyłoniona w otwartym i konkurencyjnym naborze. Wyjaśnił również, że za zatrudnienie pozostałego personelu odpowiada szefowa placówki, do której przekazano szczegółowe pytania. Równolegle powołana przez burmistrza komisja przeprowadziła w żłobku kontrolę dotyczącą spraw pracowniczych. Jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez dyrektor placówki, podczas rekrutacji do żłobka wpłynęły 32 aplikacje, z czego wymogi formalne spełniło 5 osób. W placówce zatrudnionych jest obecnie 7 osób na łącznie 6,5 etatu. Dyrekcja zapewniła, że wszyscy pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z dziećmi, posiadają certyfikaty ukończenia kursu pierwszej pomocy obejmującego zagadnienia pediatryczne, a opiekunowie odbyli wymagane szkolenie zawodowe z praktykami. Przed dopuszczeniem do pracy sprawdzono również niekaralność personelu, zweryfikowano także wymagane orzeczenia lekarskie i badania sanitarno-epidemiologiczne. Bon.

Sobel, kochasz? Za chwileczkę Lily Wood, Player in C, a ja się teraz zwracam do moich fanów, kochanych słuchaczy. Słuchajcie, radiobonton.pl, zakładka goście Radia Bonton, jest tam rozmowa ze mną o szlachetnej paczce. Tak się stało, że zostałam liderem szlachetnej paczki tutaj na rejon Chełm i potrzebni są wolontariusze. Więc jeżeli macie czas, chcielibyście pomóc, chcielibyście zrobić coś dobrego, pamiętajcie, dobro wraca, to zapraszam Was serdecznie. Zgłaszać się można do 18 października. Czyli jak najszybciej trzeba to zrobić, bo jeszcze szkolenia, wdrożenia, wszystkie te papierologie. I działamy, słuchajcie, nie ma chwili do stracenia. Jest bardzo, bardzo dużo rodzin, osób samotnych, które czekają na to, aż ktoś wyciągnie do nich rękę, bo uwierzcie mi, ci, którzy naprawdę potrzebują pomocy, siedzą cichutko i się nie odzywają. Zawsze tak było, więc wszystkie ręce na pokład.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Jeżeli w niedzielę planujecie wyjazd do powiatu włodawskiego, to przypominamy, że w godzinach 12-15.30 będą występować utrudnienia z przejazdem na odcinku Żłobek-Sobibór-Wołczyny na drodze wojewódzkiej numer 816 w kierunku Włodawy, jak też w samej Włodawie. Powodem jest organizacja 15. biegu sobiborskiego, dlatego na prośbę organizatorów zalecamy wybieranie objazdów ze względów bezpieczeństwa. Na ulicach Chełma trwa jeszcze czas korków, a to oznacza ni mniej, ni więcej, jak większą frekwencję uczestników ruchu wzdłuż Lubelskiej, Włodawy, Lwowskiej, Hrubieszowskiej, Wojsławickiej i Rampy Brzeskiej.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
1: Hey! Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych bezpłatnie. Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Muzyka i głos AI.

Katy Perry, piosenkarka, ta, co rzuciła Orlando Bloom'a dla Justina Trudeau. Wiecie, Orlando Bloom, Justin Trudeau to jest premier Kanady, Orlando Bloom to jest Legolas z Władcy Pierścieni. No, czasami, wiecie, miłość nie wybiera i tak dalej, ale jak mogła. No dobra, Red Hot Chili Peppers teraz, Californication. No i zbliżamy się do godziny 16, więc będą wiadomości, a tam ciąg dalszy tematu numer 1, czyli sytuacji w polskich szkołach.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
3: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
1: Reklama.
6: Minęła 16, zapraszam na wiadomości w Radiu Bon ton.
7: Szef MSWiA uspokaja rodziców i uczniów. Nie było żadnego challenge'u. NFZ

0: sprawdza raporty z podsumowaniem czasu pracy lekarzy. Iga Świątek odpadła z turnieju, Hubert Hurkacz przechodzi dalej po wygranej z legendą tenisa. Agnieszka Trojanowska BIS. Nie ma potwierdzenia, że dwa ataki w szkołach z ostatnich dwóch dni były ze sobą powiązane. Taką informację przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, odnosząc się do aktów agresji w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem, a także do udaremnionego ataku w sierpcu. Dziś w całym kraju skontrolowano 15 tysięcy placówek. W akcję zaangażowanych było 24 tysiące policjantów. Zatrzymano 19 osób. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewnił, że nie potwierdziły się zapowiedzi przekazywane od wczoraj w internecie.
1: Na dzień dzisiejszy, po przeanalizowaniu wszelkich nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone w ramach tej akcji, nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u, czy jakkolwiek nazywane jest to w sieci.
0: Służby podjęły dziś także działania na szeroką skalę po atakach nożowników w szkołach w Ostrołęce i koło Wyszkowa, gdzie wskutek obrażeń zginęła woźna placówki. Jak dodał szef MSWiA, policja będzie kontynuowała działania do końca wyjaśnienia wszystkich wątpliwości w tej sprawie. Szpitale pod lupą Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czas pracy w październiku, wyjaśnia dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy Agnieszka Rogalska.
2: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że mimo już tego rozporządzenia, które narzuciło ten obowiązek, na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych, więc troszeczkę na razie na ślepo się do tego przygotowujemy.
0: Systemy komputerowe NFZ i AOT, MIT będą automatycznie porównywały grafiki ze wszystkich szpitali i mają alarmować, jeśli wykażą, że lekarz ma wpisany dyżur w dwóch placówkach w tym samym czasie. Delegacja Ukrainy przybyła właśnie do Miami na rozmowy z USA o propozycji pokojowej. Na Florydzie są też przedstawiciele innych krajów europejskich. Negocjacje mają trwać dwa dni. Z przedstawicielami Ukrainy mają spotkać się specjalni wysłannicy Białego Domu Steve Witkoff i Jared Kushner. Tematem rozmów ma być nowa wspólna propozycja, która obejmuje wszystkie aspekty konfliktu i ma na celu zakończenie wojny Rosji z Ukrainą, przekazała ukraińska redakcja Głosu Ameryki, powołując się na wysokiego rangu przedstawiciela administracji Donalda Trumpa. Iga Świątek przegrała z belgijską tenisistką Elis Mertens 6-7, 3-6 w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie. Swój sukces świętuje natomiast Hubert Hurkacz, który jako pierwszy Polak w historii wygrał mecz z Nowakiem Dżokowiczem. Polak w wywiadzie na korcie transmitowanym przez Polsat Sport Premium nie krył zadowolenia.
3: Na pewno niesamowity rezultat dla mnie. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa nad Nowakiem, mojego pierwszego. W sumie gramy już przeciwko sobie od 7 lat i nie miałem szczęścia do dotychczas, więc też Nowak to jest niesamowity zawodnik, tyle co wygrał w swojej karierze. Nikt inny tego nie osiągnął, więc pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego.
0: Polak spotkał się z Serbem w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: No to patrzymy, co w pogodzie. Za oknem widzę, że jakieś przejaśnienia, bardzo fajnie, a tutaj, że deszcz niby ma padać, no to w takim razie trzeba będzie się w parasole zaopatrzyć. Temperatura jakieś 15 stopni, odczuwalna to 10, więc bardzo, bardzo zimno. Wiatr nadal duży, 30 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne 1013 hektopaskali, więc posiłkujemy się kawą.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
7: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Hełm, ulica Lubelska 31.
8: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Hełm Rejowiecka 181.
5: No i właśnie, mamy 16.05, zaczynamy ostatnią godzinę naszego spotkania, smuteczek okrutny. Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie. Dla Was na początek Two Colors i Stereo, później Police, Every Breath You Take i Dawid Kwiatkowski.

0: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w hełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Hełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na Kup Bileci. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Avicii podszedł przedwcześnie, ale słucha nas i widzi, jak my słuchamy jego utworów, i to jest dobre. Wake Me Up. Teraz Dua Lipa i Be The One, oczywiście. Oskar Cymys cały czas. Następnie, no i 16:30 to czas dla Marcina Petruka i sportu, także koniecznie zostańcie z nami.

0: Czas.
1: Reklama.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux, Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
1: Reklama.
10: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Bonton Radio Sport.
13: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Star Starachowice to kolejny 12 rywal liderującej swojej grupie w trzeciej lidze Chełmiance Chełm. Biało-zieloni podejmą ten skład jutro na własnej murawie, a pierwszy gwizdek o godzinie 15. Zaprasza trener gospodarzy Ireneusz Pietrzykowski.
14: Gramy ze Starym Starachowice, który na pewno zaczął dość słabo, ale teraz wydaje się na takiej wznoszącej. Po tym meczu w Zamościu odczuwamy delikatny niedosyt i na pewno będziemy chcieli przed własną publicznością zainkasować 3 punkty.
13: Obecnie Chełmianka ma w dorobku 27 punktów i wyprzedza ścigającą ją Wisłą Kołdębica o 5 oczek. 10. jesienne spotkanie czeka natomiast jutro czwartoligowy Bóg Hanna, który po ostatniej kolejce awansował na 12. lokatę. Następnym rywalem składu prowadzonego przez Bartosza Bodysę będzie MKS Ryki, a początek spotkania o godzinie 12. W weekend o punkty powalczył również zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Po 8 kolejkach doszło do zmiany na miejscu lidera, którym jest obecnie Ogniwo Wierzbica. Skład szkolony przez Karola Bujaka zapewnił to sobie wygraną 4-0 nad Włodawianką.
15: Dobry nasz występ, szczególnie jeżeli chodzi o kreowanie sytuacji w połowie, chociaż też dużo akcji niewykorzystanych, ale cieszy to, że dochodzimy do tych sytuacji. Też na duży plus, że po raz kolejny w defensywie zagraliśmy na zero z tyłu. To też zasługa obrony, ale również całego zespołu, bo nawet przy wyniku 4-0 cała drużyna wracała do ustawienia w obronie i chcieliśmy ten mecz zagrać na zero z tyłu. No pasta dalej trwa i gdzieś tam też na tym bazujemy, że z każdym meczem ta atmosfera w drużynie jest dobra.
13: Wspominał trener Ogniwa Wierzbica, które w niedzielę będzie mierzyło się z ZGKS-em Brat Cukrownik Sienica Nadolna. Druga w okręgowym zestawieniu jest Eko Różanka, która jutro z kolei podejmie u siebie plasującą się na trzeciej lokacie granicę Dorohusk. Przed kolarzami GKK Peleton Okrzów jeden z ostatnich wyścigów w sezonie, którym będą zmagania cross-country w Janowie Lubelskim. Mają oni nadzieję na utrzymanie medalowej pasce, a dobrą formą potwierdzili ostatnio m.in. na trasach Mazowsza podczas zmagań Legia MTB Maraton. O występie Adama Rękasa mówi Jarosław Garda.
0: Na dystansie giga liczącym 25 km nasz kolarz od startu narzucił bardzo mocne tempo i toczył zaciętą walkę w ścisłej czołówce. Ostatecznie Adam minął linię mety na znakomitym czwartym miejscu w klasyfikacji Open, co przełożyło się na drugą pozycję i srebrny medal w jego kategorii wiekowej.
13: Więcej o udanych startach kolarzy Peloton Okrzów usłyszycie w jutrzejszym magazynie sportowym. Po ponad dwóch tygodniach przerwy do walki o punkty w Ekstraklasie wraca Motor Lublin. Zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę w poniedziałek uda się do Radomia, aby zmierzyć się z miejscowym Radomiakiem. Aktualnie drużyna z Koziego Grodu zajmuje 16. lokatę, mając na koncie 6 punktów. Wracamy na lokalne murawy. Ósmą kolejkę rozegrają w weekend zespoły chełmskiej klasy A. Stawce przewodzi Sparta Rajowiec Fabryczny, która powalczy o punkty ze ścigającym ją Tatranem Kraśniczyn. Podium ligi zamyka natomiast Wiktoria Żmudź, która zmierzy się na wyjeździe z rezerwami ruchu Izbica. W chełmskiej klasie B natomiast drużynę czeka siódma jesienna tura. Na czele stawki nadal znajduje się KS Bezek, który zmierzy się na własnej murawie z drugim zespołem Frasati Wojsłowice. Drugi w tabeli Agros Suchawa podejmie rezerwy Saweny Sawin, zaś trzecia Wojsławia Wojsłowice zagra na wyjeździe z Hutnikiem Dubek.
10: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Bonton Radio. W rytmie.

Mojo Lady w Radiu Bonton w rytmie dnia. Takie rytmy lubimy, ale Farben za chwileczkę i Fading, później Witamina FM z Jankiem Zielińskim. Na zegarach mamy 16:37, czyli weekend już wchodzi jak najbardziej. Tylko wiecie co, przez to, że pogoda taka jest, a jestem taka pogodowa, po prostu oczy już się same zamykają. Doliczyć do tego wiatr w nocy, który mnie obudził. Ach, także zaraz kolejna kawa wjeżdża. Jeżeli wam potrzebna jest, to też polecam.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: W połowie czerwca wybuchła afera w warszawskim szpitalu południowym, gdzie to jeden lekarz miał zarobić bardzo dużą kwotę przez 2025, co wywołało ogólnokrajową debatę na temat zarobków lekarzy. Dzisiaj podsumujemy najważniejsze wątki w tej sprawie. Janek Zieliński, zapraszam. Najpierw sobie to uszeregujmy, bo kwestia zarobków trafiła na czołówki artykułów nieco wcześniej. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej w maju podał, że średnia zarobków lekarzy z 6-letnim stażem wynosi na kontrakcie od 20 do 30 tysięcy złotych miesięcznie. Rząd w tym czasie wyszedł z propozycją, aby zarobki lekarzy powiązać z numerami PESEL oraz prawem do wykonywania zawodu. Tym sposobem rząd chciał osiągnąć większą transparentność na rynku, jednak Naczelna Izba krytykowała te plany, wskazując na ryzyko wycieku danych. Brzmi znajomo? W pierwszej połowie czerwca portal Zero.pl ujawnił, że lekarz koordynujący SOR Szpitala Południowego w Warszawie zarobił w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych. A według wyliczeń autorów, którzy weszli w posiadanie grafika lekarza, miał pracować miesięcznie średnio 331 godzin. Praca na etacie przez miesiąc to standardowo około 160 godzin. Ponadto w trakcie pracy miał wykonywać inne aktywności. Spotkania z politykami, wizyty w urzędach, wywiady w telewizji, a należy zaznaczyć, że w trakcie pracy na wymienionym stanowisku dopiero wyrabiał sobie specjalizację niezbędną do pełnienia tej funkcji. Dodatkowo wokół jego działalności ujawniano kolejne kontrowersje, jak fakt prowadzenia przyspieszonej odrębnej ścieżki leczenia dla polityków, przy czym jednocześnie sam lekarz był wówczas członkiem Koalicji Obywatelskiej. Niemniej skupmy się na zarobkach, bo to jest główny temat dzisiejszego odcinka. 1 lipca wchodzi waloryzacja minimalnych zarobków w służbie zdrowia. Lekarze w tym przypadku mają pułap 12 910 zł, ale wiele innych grup też otrzymuje waloryzację. Wcześniej chociażby przedstawiciele szpitali powiatowych wyrażali obawy, jak te zmiany wpłyną na budżety placówek, nie wspominając o regularnym braku środków w publicznej ochronie zdrowia. Sytuację w tym temacie regularnie relacjonuję Wam w Witaminie FM. Natomiast w mojej opinii cała ta dyskusja sprawia, że ta sytuacja z wydatkami i brakami na wypłaty zaświadczenia, to wszystko nabiera innego kształtu, bo nagle dowiadujemy się, jak rekordowe stawki potrafili zarabiać lekarze. Podam Wam tutaj lokalne przykłady. Jak możemy przeczytać w artykule na supertydzień.pl z połowy sierpnia, lekarz kontraktowy z Chełma zarobił w ciągu roku 1 700 000 zł. Natomiast wedle informacji Interi milion więcej zarobił specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej z Zamojskiego Szpitala. Placówka, komentując te doniesienia, tłumaczyła się ilością wykonanych świadczeń przez lekarza, jednak nie podano szczegółowych wyliczeń w tej kwestii. Od wypłynięcia tej afery zaczęto pracę nad zmianami w służbie zdrowia. Pod koniec września Rada Ministrów przyjęła szereg ustaw od Ministerstwa Zdrowia. W szerszej perspektywie mają gruntownie zreformować publiczną służbę zdrowia. Medycy nie będą mogli zarobić więcej za godzinę niż 1,20 płacy minimalnej. Od nowego roku będzie ona wynosić 4950 zł, co oznacza stawkę 240 zł brutto dla medyka. Na jednym etacie maksymalny pułap ma wynieść 38 tysięcy złotych. Teraz zmiany muszą przejść przez obie izby parlamentu i finalnie po podpisie prezydenta weszłyby w życie po miesiącu. Zmiany te, zdaniem prezesa NFZ Filipa Nowaka, mają finalnie poprawić opiekę nad pacjentami, jednak na przyjęcie tych zmian i ich efekty będziemy musieli poczekać, bo niestety zmiana w pogrążonej w problemach służbie zdrowia nie przyjdzie z dnia na dzień. Ja sytuację będę bacznie obserwować. W razie kolejnych doniesień przyjdę do Was z następnymi informacjami. Natomiast za dzisiaj Wam dziękuję. Życzę miłego weekendu i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Autopromocja.
3: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
6: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
7: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
8: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
9: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
10: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
11: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup kukurydzy mokrej i suchej, konkurencyjne ceny, szybka płatność, skup zbóż Janszpol, strupień duży 167, telefon 82 563 8601 oraz odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa, staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
4: Reklama.
1: Autopromocja.
3: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
4: Autopromocja. Bon.

Offenbach. Haha, no właśnie. Na zakończenie Radio Bonton w rytmie dnia takie oto muzyki dla Was przygotowałam. Jest 16.52, więc lecimy już do domu, zaczynamy weekend, bawimy się, bądź siedzimy pod kołdrą, kocem, czytamy książkę, oglądamy seriale, dowolna dowolność. Rób ta, co chce ta w sumie, bo to jest Wasze życie i nikt go za Was nie przeżyje. Tate McRae, Greedy za chwileczkę, czyli również taki weekendowy troszeczkę vibe. Ja z tym Kinga Miszczyk dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, za te 5 godzin. No, oczywiście minęły bardzo, bardzo, bardzo szybko. Słyszymy się prawdopodobnie we wtorek. Pa! Na antenie oczywiście.

0: Północ nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51.
4: 22.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51.

0: sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
1: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Reklama.
4: Bąk

0: 3 miesiące w schronisku dla nieletnich spędzi młody zabójca z Podwyżkowa. Zamknięte szkoły i zmiany procedur służby podsumowują trudny dzień. Dwie niespodzianki na kortach w Chinach. Iga Świątek odpadła. Hubert Hurkacz wygrał i to z kim? Agnieszka Trojanowska-Bis. Do schroniska dla nieletnich trafi 15-letni nożownik z Podwyżkowa, który wczoraj w szkole zabił woźną. Sąd skierował go do placówki na 3 miesiące na czas postępowania. Z kolei 19-letni uczeń, który w środę ranił 9 osób w Ostrołęce, ma jeszcze dziś usłyszeć zarzuty. A służby nie mają żadnych dowodów na to, że te dwa ataki były ze sobą powiązane, co przekazał dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński, dodając, że akcja policji będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia sytuacji. A mimo to w całej Polsce zamknięto dziś 59 szkół, poinformowała szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Barbara Nowacka zapowiedziała jednocześnie więcej treningów w szkołach dotyczących różnych sytuacji kryzysowych. Zamknięte szkoły dotyczyły głównie Mazowsza, tu zajęcia odwołano w blisko 50 placówkach. To konsekwencje ostatnich dwóch ataków nastoletnich nożowników oraz groźb, jakie pojawiły się w internecie. Z dyrektorami wszystkich mazowieckich szkół spotkała się dziś zdalnie kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska i przekazała nowe rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa.
1: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej, sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
0: Każda szkoła ma powtórzyć wszystkie procedury na wypadek ewentualnego wtargnięcia napastnika, a numery telefonu.

0: Telefonów alarmowych powinny być umieszczone w każdej z sal. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Teraz przepisami zajmie się Senat, a jak wynika z badań, Polacy niezależnie od preferencji politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space przeprowadzającej sondaż.
1: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
0: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano, z wyjątkiem m.in. restauracji, barów i lotnisk. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Wcześniej o losie przepisów zdecyduje jeszcze prezydent. Hubert Hurkacz wygrał niespodziewanie. O zaskakującej przegranej mówić może z kolei Iga Świątek. W Azji polscy tenisiści rozegrali dwa bardzo zacięte mecze i obydwa skończyły się niespodziankami, o czym Przemysław Pozowski.
2: Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. To stało się w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Szanghaju, a czekał na to, co swoje. Zresztą posłuchajmy, co powiedział w wywiadzie na korcie transmitowanym przez Polsat Sport Premium.
3: Pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego.
2: Tyle Hubert Hurkacz. No a w środę Hubiego nie poszła niestety Iga Świątek, która odpadła w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Przegrała z Belgijką Elise Mertens 6-7, 3-6.
0: Wracając do zwycięstwa Huberta Hurkacza, został on pierwszym polskim tenisistą, który pokonał w meczu Serba Nowaka Dżokowicza.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Eko Asfalt odwołała się od odmowy wydania decyzji środowiskowej dla zakładu przy ulicy Wygon w Chełmie. Miasto uznało inwestycję za niezgodną z miejscowym planem. Wcześniej przeciwko przedsięwzięciu protestowali też mieszkańcy. Samo odwołanie nie oznacza zgody na budowę. Młodszy aspirant Artur Winiarski z Chełmskiej Komendy zwyciężył w kategorii najlepszego policjanta dochodzeniowo-śledczego w ogólnopolskim konkursie. Rywalizacja odbyła się w Pile. Funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego reprezentował Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie. Jutro o 9 w hali w Leśniowicach rozpocznie się czwarta kolejka amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet. Zaplanowano 6 spotkań w 2 grupach. Rozgrywki organizuje klub Astra. O szczegółach w wiadomościach lokalnych o 17.30. Zapraszamy też na dzisiejsze wydanie Pulsu Dnia o 19.30.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Od 11 do 15 stopni dziś na termometrach, chłodniej na Podlasiu do 10, na obszarach podgórskich dziś zaledwie maksymalnie 8 stopni. Najwięcej słońca na Dolnym Śląsku, na pozostałym obszarze kraju trochę więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm Ceramiczna 32C.
8: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witajcie. Dziś w naszej muzycznej kronice świętujemy narodziny prawdziwych gigantów rocka, hipisowskie arcydzieła i ikony popu lat 80. Przygotujcie się na mocny zestaw. Zaczynamy od roku 1937. Właśnie wtedy w Oklahomie urodziła się Wanda Jackson, amerykańska piosenkarka. Jest uznawana za jedną z pierwszych i najważniejszych wokalistek rock'n'rolla i rockabilly. Przenieśmy się do roku 1950. Tego dnia w Nowym Jorku urodziła się Nona Hendrix, amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka najbardziej znana jako członkini wpływowej legendarnej grupy R&B Soul La Belle. A teraz rok 1954. Właśnie wtedy w Indianie urodził się David Lee Roth, amerykański wokalista i autor tekstów, najbardziej znany jako oryginalny, charyzmatyczny frontman kultowego zespołu hard rockowego Van Halen. Teraz rok 1966, właśnie tego dnia The Beach Boys wydali singiel Good Vibrations, utwór będący jednym z najbardziej kosztownych i skomplikowanych nagrań w historii muzyki, jest dziś uznawany za psychodeliczne arcydzieło i jeden z największych popowych eksperymentów wszechczasów. Kolejna ważna data to rok 1978, właśnie wtedy ukazał się singiel Hot Stuff zespołu Rolling Stones. Ten energetyczny, rockowy utwór promował album Some Girls i stał się jednym z największych hitów grupy erze disco. I na koniec rok 1985, właśnie wtedy w Stanach Zjednoczonych ukazał się singiel Take On Me norweskiego zespołu Aha. Ten synth-popowy hit, wsparty innowacyjnym teledyskiem łączącym animację z rzeczywistością, stał się jednym z największych globalnych fenomenów popkultury lat 80. Posłuchajmy tego energetycznego i melodyjnego hymnu, który każdy natychmiast rozpoznaje dzięki kultowemu wideo. Take on me, aha, w Radiu Bonton.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
1: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama. Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Hełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Hełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Hełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy.
0: Reklama.
4: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Jest 17.30. Eliza Kudelska-Nowosad. Firma Eko Asfalt odwołała się od odmowy wydania decyzji środowiskowej dla planowanego zakładu przy ulicy Wygon w Chełmie. To kolejny etap sprawy, która na początku roku wywołała protest mieszkańców osiedla Rejowiecka. Z opublikowanego dziś przez Urząd Miasta obwieszczenia wynika, że odwołanie wpłynęło do magistratu 7 października. Dokument informuje strony postępowania o złożeniu odwołania. Przypomnijmy, 21 września prezydent Chełma odmówił wydania decyzji środowiskowej dla zakładu produkującego spoiwa do mieszanek mineralno-asfaltowych. Podstawą odmowy była niezgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ocenie miasta działalność obejmująca także zbieranie i przetwarzanie odpadów wykraczała poza przeznaczenie tego terenu. Wcześniej mieszkańcy sprzeciwiali się planom zakładu związanego z odpadami. Obawiali się uciążliwości dla pobliskich domów, ogródków działkowych i kąpieliska Glinianki. Inwestor wystąpił później z wnioskiem dotyczącym produkcji spoiw przy ulicy Wygon 52B. Złożenie odwołania nie oznacza zgody na inwestycje. Spółka zakwestionowała wrześniową odmowę, a dalsze rozstrzygnięcie będzie istotne zarówno dla inwestora, jak i mieszkańców tej części Chełma. Najlepszy policjant dochodzeniowo-śledczy w kraju służy w Chełmie. Młodszy aspirant Artur Winiarski zwyciężył w tej kategorii podczas 9. edycji ogólnopolskiego konkursu Policjant Służby Kryminalnej roku 2026. Trzydniowa rywalizacja zakończyła się wczoraj w Szkole Policji w Pile. Uczestnicy sprawdzali swoją wiedzę, rozwiązywali zadania dotyczące konkretnych sytuacji prawnych, a także wykazywali się umiejętnościami strzeleckimi i udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ważną częścią konkursu były praktyczne zadania na miejscu zdarzenia, wymagające dokładności i sprawnego działania. Artur Winiarski na co dzień pracuje w Wydziale Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, a w ogólnopolskich zmaganiach reprezentował Komendę Wojewódzką w Lublinie.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: Jutro w hali sportowej w Leśniowicach rozegra się czwarta kolejka amatorskiej ligi siatkówki kobiet, organizowanej przez miejscowy klub Astra. Zmagania rozpoczną się o 9, a zaplanowanych jest 6 spotkań w dwóch grupach, mówi Jacek Stańkowski, prezes klubu.
6: W pierwszej lidze szczególnie ciekawie wygląda sytuacja Out Team Zamość. Zawodniczki z Zamościa w poprzedniej kolejce poniosły 2 porażki, dlatego teraz z pewnością będą chciały powalczyć o pierwsze punkty. punkty. Łatwo jednak nie będzie, bo jednym z ich rywali będzie Zadra, która po porażce z Astrą Leśniowice jest z pewnością podrażniona i będzie chciała wygrać. Kolejna porażka bardzo by skomplikowała ich sytuację w walce o końcowe zwycięstwo w lidze. Bardzo ciekawie zapowiada się również spotkanie Korony Siedliszcze z Out Team. Obie drużyny pozostają bez zwycięstwa, a więc jedno jest pewne. Które z nich jutro odniesie pierwsze zwycięstwo?
4: Patronat nad amatorską ligą siatkówki kobiet w Leśniowicach sprawują Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. Najpierw spotkanie ze sztuką, później z teatrem. Tak zapowiada się Noc Bibliotek w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Wydarzenie odbędzie się 16 października. O 16 w holu biblioteki na pierwszym piętrze zostanie otwarta wystawa Adama Puławskiego Te, co skaczą i fruwają. Chełmski artysta zaprezentuje ponad 20 rysunków zwierząt hodowlanych, leśnych czy egzotycznych. O 17 wydarzenie przeniesie się do sali widowiskowej. Krzysztof Grzesiuk wystąpi tam z autorskim monodramem Co dusza ma w... inspirowanym Antygoną Sofoklesa czy twórczością Janusza Głowackiego. Spektakl porusza temat sumienia, wykluczenia i relacji człowieka z władzą. Oprawę muzyczną przygotuje Wojciech Machejus.
7: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. No i witajcie przy piątku. Rano wyszliście z domu, padało, ale czasami nie pada. Samochód mokry, trawnik mokry, dachy mokre, ławka mokra, jakby w nocy ktoś przeszedł przez całe miasto z konewką. Tymczasem bardzo często nie spadła ani jedna kropla deszczu. Skąd więc ta woda? Oczywiście nie liczymy tego nocnej ulewy. Odpowiedź brzmi rosa. Ale żeby ją zrozumieć, trzeba najpierw zrozumieć temperaturę. Powietrze cały czas zawiera parę wodną. Nie widzimy jej, bo jest gazem. Im cieplejsze powietrze, tym więcej pary wodnej może w sobie pomieścić. Kiedy jednak temperatura spada, powietrze może dojść do momentu, w którym nie jest już w stanie utrzymywać całej znajdującej się w nim wilgoci. To właśnie kilka razy wspominany w poprzednich odcinkach punkt rosy. I wtedy zaczyna się kondensacja. Para wodna zamienia się w maleńkie krople cieczy. Najłatwiej zobaczyć to na powierzchniach, które w nocy mocno się wychładzają, czyli na trawie, właśnie na liściach, samochodach, dachach. I właśnie dlatego rano możemy mieć wrażenie, że wszystko jest mokre, mimo że nie było deszczu. Ale dlaczego jesienią dzieje się to tak często? Bo mamy dość specyficzny zestaw warunków. Dłuższe noce oznaczają więcej czasu na wychłodzenie powierzchni. Niebo bez chmur pozwala powierzchni Ziemi skuteczniej wypromieniowywać ciepło, czyli nie ma kłóderki. A jesienią powietrze często zawiera sporo wilgoci. Wystarczy więc, że temperatura powierzchni spadnie poniżej punktu rosy i para wodna zaczyna się na niej skraplać. Co ciekawe, temperatura trawy może być niższa niż temperatura powietrza kilka centymetrów nad nią. Dlatego termometr może pokazywać na przykład kilka stopni powyżej zera, a źdźbła trawy są już pokryte kroplami wody. A teraz coś, co każdy kierowca zna doskonale. Poranny samochód, szyby całe zaparowane. I znowu, to nie jest woda, która weszła do środka. To para wodna znajdująca się w powietrzu, która zetknęła się z chłodną powierzchnią szyby i skropliła się na niej. To takie proste. Dokładnie ten sam mechanizm możemy zaobserwować latem. Wyjmujemy zimną butelkę z lodówki, po chwili jest mokra. Butelka nie przeciekła, woda pojawiła się z powietrza. A dokładniej z pary wodnej, która skropliła się na zimnej powierzchni. I tutaj dochodzimy do ciekawego jesiennego paradoksu. Chłodne powietrze może zawierać mniej pary wodnej niż ciepłe, ale kiedy nocą mocno schłodzimy powietrze, łatwiej osiągamy punkt rosy. Dlatego jesienny poranek może być pełen wilgoci i nawet wtedy, kiedy niebo jest zupełnie czyste. A jeśli do tego dołożymy mgłę, mamy już kompletny pakiet. Powietrze wilgotne, powierzchnie wychłodzone i woda, która zaczyna wracać z atmosfery na ziemię. Rosa jest zresztą ważnym elementem lokalnego obiegu wody. Nie zastępuje oczywiście deszczu, ale dla roślin i małych organizmów może mieć znaczenie, szczególnie w okresach, kiedy opadów jest niewiele, czyli ta niewinna kropla na źdźble trawy jest częścią większego systemu. Woda paruje, trafia do atmosfery, ochładza się, skrapla i wraca na powierzchnię. Więc następnym razem, kiedy jesiennym rankiem zobaczymy mokry samochód albo trawę błyszczącą od kropli, nie zakładajmy od razu, że w nocy padało. Być może właśnie obserwujemy punkt rosy w praktyce. Bez laboratorium, bez skomplikowanej aparatury wystarczy wyjść rano z domu i się rozejrzeć, bo jesienią atmosfera potrafi zrobić nam własny mały eksperyment fizyczny. I co najlepsze, wynik pojawia się na przykład na samochodzie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i słyszymy się w poniedziałek, a w poniedziałek zaczynam nowy projekt i to z przytupem. Także do usłyszenia. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
5: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
9: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Reklama. To jest Bon Ton Radio.

0: Nastolatkowie grożą atakami, są kolejne zatrzymania. W Miami rozmowy USA-Ukraina, a Rosjanie nasilają ataki. ONZ ostrzega, wysoka technologia będzie mogła niedługo czytać ludziom w myślach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne groźby i fałszywe alarmy w szkołach kończące się akcją policji. Tylko dziś na Lubelszczyźnie mundurowi zatrzymali kilku uczniów. 13-latek z Tomaszowa Lubelskiego zapowiadał przyjście do szkoły z nożem. 15-latek z Chełma jest podejrzany o rozpowszechnianie fake newsów mogących powodować panikę. Niektóre wpisy to głupie żarty. Młodzież nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich wpisów, mówi komendant Adam Beczek.
1: Te dwa incydenty, gdzie zostały zatrzymane osoby, to z tych wstępnych czynności, które wykonaliśmy, wynika, że te wpisy to były głupie zachowania, nie zapowiadające jakichś działań ze strony tych osób, po prostu chęć pokazania się, zaistnienia w internecie i zdobycia dużego jakiegoś zainteresowania ze strony innych osób.
0: W Lublinie zatrzymany został 18-latek, który nawoływał do ataków maczetami. Policja weszła do jego domu, zabezpieczyła telefon i laptop. Na 2 miesiące do aresztu trafił 17-letni uczeń z Sierpca. Rozpowiadał, że zrobi coś złego w szkole. Policjanci znaleźli

0: I przy nim dwa noże, a w jego telefonie historię wyszukiwań dotyczącą planowanego ataku. W Miami wylądowali wysłannicy Ukrainy na rozmowy z delegacją Donalda Trumpa. Dziś i jutro mają rozmawiać o zakończeniu wojny rozpętanej przez Rosję. Tomasz Orchowski.
1: Ukraiński zespół negocjacyjny spotka się w USA z Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Spotkanie ma potrwać dwa dni. Liczymy na to, że do naszej i amerykańskiej grupy dołączy zespół europejski. Media za oceanem donoszą, że w rozmowach wezmą też udział przedstawiciele Unii, NATO, Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Nie będzie tam Polski. Reuters donosił wcześniej, że Amerykanie, między innymi Kushner, rozmawiali z Rosjanami o zaangażowaniu inwestora z USA w gazociąg Nord Stream. Zełenski stwierdził, że Waszyngton chce utrzymać z Rosją więzi gospodarcze, równocześnie starając się pełnić rolę mediatora, oskarżył Amerykanów o brak działania.
0: W ciągu dwóch dni w rosyjskich atakach na Ukrainę zginęło ponad 70 cywili. Ponad 200 osób zostało rannych. Prawo i Sprawiedliwość chce zakazać sprzedaży tzw. małpek, czyli mocnego alkoholu w butelkach mniejszych niż pół litra. Projekt ma objąć napoje o zawartości alkoholu powyżej 12%. To kolejny pomysł w kierunku ograniczenia spożycia alkoholu. Wczoraj Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju tak zwaną nocną prohibicję, a także zakaz reklamy alkoholu i wyższą cenę koncesji na sprzedaż. ONZ ostrzega, rozwijane technologie mogą w przyszłości umożliwić odczytywanie ludzkich myśli. Według oficjalnego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych takie czytanie w myślach mogłoby być wykorzystywane przez rządy państw do inwigilacji i naruszania praw człowieka. Sekretarz ONZ Antonio Guterres apeluje o pilne wprowadzenie przepisów chroniących dane pochodzące z aktywności mózgu. I jeszcze zaproszenie do Kielc. W niedzielę zacznie się Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny. Przez 10 dni widzowie zobaczą 12 spektakli z Polski, Grecji, Hiszpanii i Litwy. Oprócz przedstawień zaplanowano także warsztaty, debaty i spotkania z twórcami.
2: Radio. Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Po 8 porażkach z rzędu polski tenisista wygrał ze słynnym Serbem 6-4, 6-3 w drugiej rundzie turnieju rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju. W Pekinie z kolei w ćwierćfinale niespodziewanie odpadła Iga Świątek, przegrała z Belgijką Elise Mertens 6-7, 3-6. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wraca nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem wieczoru jest mecz Raków Częstochowa GKS Katowice. Jutro Jagiellonia Górnik, a w niedzielę Legia Wisła Kraków. Więcej o 10 kolejce, teraz Błażej Kulesza.
3: Dla trenerów ligowych drużyn ponad dwutygodniowa przerwa to wyzwanie. Część piłkarzy dopiero wróciła ze zgrupowań narodowych drużyn.
4: Wiadomo, że potrzebujemy też dla całego zespołu kilku tygodni treningowych.
3: Jak mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek, cel w meczu z GKS-em Katowice jest jeden. 3 punkty i opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli.
4: My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy. Będziemy absolutnie gotowi, aby wygrać mecz.
3: W niedzielę na Łazienkowskiej hit tej kolejki Legia podejmie Wisłę Kraków. To spotkanie odbędzie się bez kibiców gości, mówi trener stołecznych Marek Papszun.
5: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc tutaj kibiców chyba jest mało.
3: Mimo to wyłączenie trybuny gości do końca roku przy Łazienkowskiej wywołuje spore kontrowersje, przede wszystkim wśród kibiców.
2: A mówił o tym Błażej Kulesza. A nasze piłkarki zaczynają dziś baraże o mundial. Rywalkami ekipy prowadzonej przez Ninę Patalon będą Belgijki, z którymi biało-czerwone nigdy nie wygrały. Pierwszy mecz o 20.15 w Leuven, rewanż we wtorek w Gdańsku.
0: Jutro deszczowo może być w całej Polsce, choć wszędzie, prawie wszędzie jest też szansa na odrobinę słońca. A temperatura od 11 do 17 stopni. Najchłodniej na krańcach północno-wschodnich, a najcieplej na południowo-wschodnich. W centrum 14, a na zachodzie 16.
6: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: to takie męskie.
1: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
6: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. 11 października o godzinie 17 otwarta zostanie wystawa Janusz Jutrzenka-Trzebiatowski. Malarstwo. Ekspozycja zaprezentuje 26 płócien krakowskiego artysty, a także 4 medale jego autorstwa. Wernisażowi towarzyszyć będzie recital fortepianowy. Janusz Jutrzenka-Trzebiatowski urodził się 9 lipca 1936 roku w Chojnicach. Historia jego rodziny została boleśnie naznaczona przez II wojnę światową. W 1939 roku jego ojciec Józef trafił do hitlerowskiego obozu, a rodzina została wysiedlona. Do Chojnic Trzebiatowscy wrócili dopiero po wojnie. W 1954 roku artysta rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego twórczość obejmuje wiele dziedzin – malarstwo, rzeźbę, plakat, medalierstwo, architekturę, scenografię, a także działalność poetycką. W trakcie swojej wieloletniej pracy twórczej był związany z licznymi instytucjami kultury w Polsce, budując pozycję artysty wszechstronnego i rozpoznawalnego. W 2023 roku z jego inicjatywy otwarto Dwór Sztuki w Sienicy Różanej, określany jako pierwsza w Polsce galeria sztuki nowoczesnej na wsi. Janusz Jutrzenka-Trzebiatowski został także uhonorowany Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Laurem za mistrzostwo w sztuce. Niedzielnemu wernisażowi towarzyszyć będzie recital fortepianowy Jolanty Szczerby-Stawarz, polskiej pianistki i kompozytorki, na stałe mieszkającej w Szwajcarii. Artystka wystąpi na zabytkowym fortepianie Steinway & Sons z 1894 roku. Podczas koncertu zabrzmi 9 autorskich utworów inspirowanych obrazami Janusza Trzebiatowskiego, przekazanymi do Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
2: Kocham cię.
3: Ja ciebie też.
1: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Dziś odkurzamy kawałek, który jest definicją smooth. To jest hymn o ekskluzywności uczuć, o pragnieniu bycia absolutnie jedynym dla ukochanej osoby. A mówię oczywiście o I Wanna Be The Only One grupy Eternal. W 1997 roku Eternal to był już uznany girls band, a jednocześnie przechodził transformację. Odeszła stamtąd Louise Nurding, ale przede wszystkim Chenelle McKenzie, która była tą soulową, funkową duszą grupy. Pozostały siostry Esther i Vernie Bennett oraz Kaylee Bryan. Wiele osób wątpiło, czy Eternal utrzymają poziom po tych zmianach. I wtedy nadszedł album Before the Rain i ten jeden magiczny singiel. To był ich sposób na udowodnienie, że nadal są królowymi brytyjskiego R&B. Kluczem do sukcesu i wyjątkowości tego utworu był gościnny udział. Do Eternal dołączył Bibi Winans, amerykańska legenda gospel i R&B, członek słynnego rodzeństwa Winans. Ten duet, delikatne, melodyjne harmonie dziewczyn i potężny, głęboki, męski wokal Winansa stworzył idealny balans. Piosenka momentalnie nabrała głębi tego klasycznego, amerykańskiego, soulowego feelingu, który Winans przyniósł ze sobą. To nie był już tylko pop, to był czysty, radiowy R&B wzbogacony o gospelową duszę. Utwór został wydany w czerwcu w 1997 roku i momentalnie stał się ich największym sukcesem komercyjnym. Wylądował na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. To był ich jedyny numer jeden w Wielkiej Brytanii, co tylko podkreśla, jak wyjątkowy był ten singiel. I Wanna Be The Only One to piosenka o zaufaniu, wierności i miłości, która nie toleruje konkurencji. Jest w niej jednocześnie siła i vulnerability, czyli wszystko, co najlepsze w dobrym R&B. To idealny przykład, jak brytyjski dziewczęcy zespół potrafił wejść w dialog z amerykańską tradycją soul. To jest ten moment, kiedy w Radiu Bonton jest gładko, soulowo i po prostu idealnie. Eternal i Bibi Winans i I Wanna Be The Only One w Radiu Bonton.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
1: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
0: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
1: Reklama.
3: Bon ton radio. O godzinach.

ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Policja pilnowała dzisiaj szkół i śledziła wpisy w internecie. Pokojowy Nobel dla obrończyni praw człowieka z RPA. Dziś szczególny dzień.
1: Do męża, do syna.
2: Żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
0: Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Wojciech Wiszniewski, zapraszam. 49 szkół na Mazowszu zostało dziś zamkniętych. Tam, gdzie było to możliwe, lekcje odbywały się zdalnie. To reakcja na brutalne ataki w placówkach w Ostrołęce i Podwyżkowem, a także na internetowe groźby kolejnych napaści. Tylko na Mazowszu bezpieczeństwa pilnowało pod szkołami ponad 3,5 tysiąca funkcjonariuszy. Apel i prośby do władz kierują też przedstawiciele uczelni wyższych. Tam także pojawili się policjanci. Błażej Kulesza.
3: Policja i Straż Miejska lub gminna od samego rana były widoczne przed szkołami. Ochroną objęto 2,5 tysiąca placówek na Mazowszu.
4: Poszczególni dyrektorzy podjęli decyzję o wzmożeniu środków bezpieczeństwa.
3: Mówi Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki.
4: Nie wpuszczaniu postronnych osób, tylko uczniów i nauczycieli na teren poszczególnych placówek.
3: Nadzwyczajną naradę pedagogiczną zwołała mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
5: Poprosiłam dyrektorów szkół, żeby numery telefonów alarmowych znajdowały się w każdej sali dydaktycznej.
3: Ponadto każda szkoła ma powtórzyć procedury bezpieczeństwa na wypadek wtargnięcia napastnika, a nauczyciele mają zgłaszać wszystkie podejrzane przypadki agresji wśród uczniów.
0: Policja monitorowała też internet. Zatrzymano 19 osób za groźby karalne. Prawniczka z RPA, Nawa Fenem Pillay, została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Walczy z segregacją rasową. Pracowała też w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Będąc na tym stanowisku, orzekła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. Nagroda Nobla dla Pillay to sygnał walki o prawa człowieka, mówi profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Myśmy te prawa sami na siebie w pewnym sensie sprowadzili jako umowę między nami, że mamy

0: takie prawa i że jest prawo międzynarodowe i że są innego rodzaju prawa. Teraz ta nagroda jest o tym, że powinniśmy po prostu być uczciwi i jak się na coś umówiliśmy, to tego dotrzymywać. Ta nagroda jest także o tym, że za zbrodnię należy się kara.
1: Nobla dla Pillay krytykuje Izrael, który stwierdził, że laureatka jest antysemitką. Rosja żąda od USA zniesienia części sankcji w zamian za wstrzymanie ataków na ukraińską infrastrukturę. To nieoficjalne informacje ze źródeł ukraińskich. Według powszechnej opinii ekspertów Kreml planuje doprowadzić tej zimy do kryzysu humanitarnego na Ukrainie. Jutro wszystkie paliwa będą droższe niż dziś. Maksymalne ceny ogłoszone przez ministra energii wzrosną. W weekend i w poniedziałek za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,97, a za diesla 8,06. Ludzie listy piszą, a właściwie pisali, bo dziś to rzadkość. A mamy właśnie Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Ręcznie pisane wiadomości wspominali mieszkańcy Warszawy.
2: Kiedyś jak byłem młody, tak, a teraz żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
3: Kiedyś do męża, do syna kartki wysyłam, a teraz też nie wysyłam. Dzwonię.
1: W okresie PRL-u standardowy list krajowy szedł zazwyczaj od 3 do 7 dni.
4: Przemysław Kozawski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasz najlepszy tenisista pokonał żywą legendę swojej dyscypliny. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju wygrał 6-4, 6-3 z Nowakiem Dżokowiczem. Zajęło mu to niespełna półtorej godziny i zdarzyło po raz pierwszy w karierze, mówi Hubi.
5: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był górą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i kibicowanie przez cały czas i będę walczył dalej.
4: Hurkacz, wygrywając z Dżokowiczem, został 31. tenisistą w historii, który pokonał w komplecie całą wielką trójkę, czyli nie tylko Dżokowicza, ale także Rafę Nadala i Rogera Federera. Kolejnym rywalem Polaka w Szanghaju będzie Yi Zhu, Chińczyk, który od organizatorów dostał dziką kartę. Niespodziewanie pokonał rozstawionego z numerem 24 Włocha Lorenzo Musettiego 7-6, 3-6, 7-6. Z kolei Iga Świątek odpadła w 1/4 finału turnieju rangi WTA 1000 w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała z Elisę Mertens 6-7-3-6. Blisko 31-letnia Belgijka to przede wszystkim bardzo utytułowana deblistka. W grze podwójnej zdobyła 6 wielkoszlemowych tytułów, w tym w tegorocznym Australian Open. Po trwającej blisko 3 tygodnie przerwie na mecze drużyn narodowych wraca rywalizacja w najlepszych piłkarskich ligach. W najbliższy weekend na pierwszy plan wysuwa się spotkanie w Anglii, gdzie Liverpool podejmie w niedzielę Manchester City. W sobotę okaże się, czy po długiej przerwie rewelacyjną formę zachowała FC Barcelona, która z kompletem zwycięstw po 7 kolejkach prowadzi w hiszpańskiej La Liga. Duma Katalonii podejmie Getafe. W Niemczech lider wystąpi już dziś, Borussia Dortmund podejmie Werder Bremen. A we Włoszech ciekawie zapowiada się niedzielne starcie Como z liderem AS Romą.
1: Jutro przeważnie będzie pochmurno, choć na północnym zachodzie pojawi się trochę więcej przejaśnień. Miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura od 12 do 16 stopni. Choć jest jedno miejsce, gdzie będzie odrobinę cieplej. Podkarpacie tu 18. Wiatr słaby i umiarkowany, czasem porywisty, a ciśnienie spada.
6: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.

0: Świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Reklama. Orlen Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Reklama.
2: Pulsy dnia.
3: Jest 19.30. Zapraszam, Eliza Kudalska-Nowosad. Więcej patroli przy szkołach, niższa frekwencja i interwencja wobec 15-latka. Tak wyglądał piątek w chełmskich placówkach. Niepokój rodziców podsycały rozpowszechniane w internecie ostrzeżenia. Policja dementowała fałszywe doniesienia, ale jednocześnie sprawdzała sygnały dotyczące bezpieczeństwa uczniów. Rano wiceprezydent Chełma Kamil Błaszczuk informował, że do chwili rozmowy nie było potwierdzonego zagrożenia dla uczniów ani pracowników miejscowych szkół. Po spotkaniach przedstawicieli miasta z policją i strażą miejską uzgodniono dodatkowe patrole oraz regularny kontakt funkcjonariuszy z dyrekcjami.
4: Ustaliliśmy, że na terenie szkół, w okolicach szkół będą wzmożone patrole zarówno piesze, jak i zmotoryzowane policji, straży miejskiej. Będą pilnować funkcjonariusze umundurowani, nieumundurowani okolic szkół. Także w każdej szkole pojawią się funkcjonariusze. Będą sprawdzać co jakiś czas regularnie, czy w szkole jest wszystko w porządku, czy jest bezpiecznie. Będą kontaktować się z dyrekcją. Także tak to wygląda na ten moment. Tutaj co ważne, warte podkreślenia, na ten moment do tej chwili nie było żadnego potwierdzonego zagrożenia dla uczniów ani pracowników chełmskich szkół.
3: Wiceprezydent Chełma mówił również o zauważalnie niższej frekwencji. Według informacji z Departamentu Oświaty, część rodziców zdecydowała się pozostawić dzieci w domach. Miasto zapowiedziało też rozmowy uczniów z psychologami o radzeniu sobie ze stresem oraz indywidualne wsparcie dla potrzebujących.
4: Każde dziecko, które potrzebuje wsparcia ze strony psychologa lub pedagoga, ma taką możliwość na terenie swoich szkół. Jednak z uwagi na tą sytuację też dziś odbyliśmy taką rozmowę, aby szkoły wystąpiły do klas, do uczniów z propozycją właśnie takich ogólnych rozmów z psychologiem o tym, jak radzić sobie ze stresem związanym z tą całą sytuacją. Także każde dziecko, które potrzebuje, będzie objęte taką pomocą, takim wsparciem psychologicznym.
3: W ciągu dnia policja informowała o zatrzymaniu 15-letniego ucznia jednej z chełmskich szkół ponadpodstawowych. Na jego niepokojące publikacje w mediach społecznościowych natrafili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Materiały sugerowały zagrożenie dla osób w placówce.
5: Na trop jego aktywności w internecie wpadli funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy od razu przekazali informacje naszym policjantom. Nieletni został zatrzymany na terenie jednej ze szkół ponadpodstawowych w Chełmie. Funkcjonariusze sprawdzili zawartość jego plecaka i miejsce zamieszkania. Nie znaleźli tam przedmiotów niebezpiecznych. Nieletni swoje zachowanie tłumaczył chęcią zrobienia żartu. Teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.
3: Mówiła nadkomisarz Ewa Czysz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Działania prowadzono również w całym województwie. Jak podała lubelska policja, w czwartek skontrolowano około 1000 placówek, a dziś patrole ponownie pojawiły się przy szkołach. O bezpieczeństwie rozmawiano też podczas odprawy w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Na poniedziałek z kolei kuratorium zapowiedziało spotkanie z dyrektorami szkół z regionu. Służby apelowały też o niepowielanie niesprawdzonych ostrzeżeń.
5: Wszelkie informacje, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, należy sprawdzić i zweryfikować u wiarygodnego źródła, na przykład na stronach internetowych policji, urzędów czy też szkół. Apelujemy o powściągliwość w rozprzestrzenianiu niezweryfikowanych informacji oraz o przeciwdziałanie dezinformacji. Opierajmy się wyłącznie na potwierdzonych faktach i unikajmy powielania niesprawdzonych doniesień.
3: Również władze Chełma zachęcały rodziców do korzystania z oficjalnych komunikatów policji, miasta i szkół, a w razie wątpliwości do bezpośredniego kontaktu z placówką. Co trzecia syrena alarmowa na Lubelszczyźnie nie zadziałała podczas ćwiczeń. Wyniki ogólnopolskiego testu Alarm 26 ujawniły poważne problemy z systemem ostrzegania mieszkańców, a zaledwie 9 dni później system musiał zmierzyć się z rzeczywistym zagrożeniem. Ćwiczenia przeprowadzono 21 lipca. Ich celem było sprawdzenie, jak szybko informacja o zagrożeniu z powietrza dociera do samorządów i mieszkańców. Na terenie województwa lubelskiego spośród około 660 syren uruchomiono zaledwie 440. To niespełna 67%. W Chełmie zadziałało 12 z 22 urządzeń. w Zamościu 9 z 15, a w Białej Podlaskiej 5 z 9. Szczególnie niepokojąco wygląda sytuacja w powiecie chełmskim. Na 15 gmin przypada tam zaledwie 11 syren, a podczas testu uruchomiono 7. W 8 gminach nie było ani jednego urządzenia zdolnego nadać alarm powietrzny. Jeszcze słabszy wynik odnotowano w powiecie lubelskim. Spośród 120 zgłoszonych syren zadziałało tylko 30. Problemy wystąpiły również w Lublinie i Puławach. Tam część urządzeń nadawała sygnały krótsze niż przewidują przepisy. Wyniki ćwiczeń nabrały szczególnego znaczenia 30 lipca, kiedy w Tarnawie Kolonii w powiecie biłgorajskim spadła rosyjska rakieta. Według chronologii przedstawionej przez wojewodę informacja o zagrożeniu dotarła do służb o godzinie 3.39. 5 minut później rozpoczęto procedurę uruchamiania syren. O 3.46 obiekt zniknął z radarów. Spośród 17 powiatów objętych alarmem syreny uruchomiono w 7. W pozostałych 10 nie włączono ich wcale albo zrobiono to z opóźnieniem. Problemy dotyczyły m.in. Chełma, Zamościa oraz powiatów chełmskiego, biłgorajskiego i włodawskiego. System ostrzegania na Lubelszczyźnie jest obecnie modernizowany. Lipcowe wydarzenia pokazały jednak, że w przypadku realnego zagrożenia problemem może być nie tylko czas przekazywania informacji, ale również brak sprawnych syren, które powinny ostrzec mieszkańców. Inną kwestią są opóźnienia ostrzeżeń Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a inną kwestią brak zasięgu, który sprawia, że część mieszkańców, na przykład przygranicznej gminy Dorohusk, nie otrzymuje ich wcale. Władze samorządowe i radni domagają się pilnej interwencji Ministerstwa Cyfryzacji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Mieszkańcy miejscowości położonych bezpośrednio przy granicy z Ukrainą, w tym rejonu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin, od lat zmagają się z tak zwanymi białymi plamami, czyli brakiem stabilnego zasięgu telefonii komórkowej i internetu mobilnego. Dotychczasowe interwencje u operatorów nie przyniosły efektów. Problem stanowi nie tylko utrudnienie w codziennym życiu, ale przede wszystkim stwarza realne zagrożenie, blokując połączenia ze służbami ratunkowymi i opóźniając odbiór powiadomień krytycznych. Wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa zaapelował do ministra cyfryzacji o podjęcie natychmiastowych kroków. Gmina zaproponowała rozwiązanie tymczasowe w postaci mobilnych stacji bazowych oraz zaoferowała bezpłatne przekazanie gminnych gruntów pod nową infrastrukturę. W odpowiedzi zastępca dyrektora Departamentu Telekomunikacji w resorcie zwrócił się do UKE o przeprowadzenie szczegółowych pomiarów kontrolnych sieci na terenie gminy. Resort zapewnił wójta, że po uzyskaniu raportu z pomiarów podjęte zostaną dalsze decyzje techniczne i organizacyjne. Generalnie w ostatnich tygodniach mieszkańcy naszego regionu praktycznie każdego dnia otrzymują alerty RCB ostrzegające o atakach za naszą wschodnią granicą. Reakcje na otrzymywane SMS-y są różne, jednak najgorszą z możliwych jest powodowanie paniki. Ten temat będzie jednym z głównych, które Marcin Petruk i Damian Grzywna poruszą na naszej antenie w najbliższym odcinku Instrukcji Przetrwania.
0: Jeżeli jesteśmy w pracy, jeżeli jesteśmy w firmie, jeżeli pełnimy jakąkolwiek służbę i pojawi się alert RCB, zostajemy w miejscu, w którym się znajdujemy, nie uciekamy ze stanowiska, nigdzie nie biegniemy, ze względu na to, że najnormalniej w świecie możemy doprowadzić do większego zagrożenia. Tutaj panika nie jest sprzymierzeńcem. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, nie żeby ludzi straszyć, ale wprost przeciwnie. Chodzi o to, żeby ich uspokoić, że jeżeli następuje moment alertu RCB, że jeżeli następuje jakakolwiek sytuacja alarmowa, zachowuje się odpowiedzialnie i zdroworozsądkowo.
3: Wskazuje Damian Grzywna. Oprócz metod właściwego zastosowania się w sytuacji wzmożonych alertów w najbliższej instrukcji przetrwania zostanie również poruszony temat sygnałów świetlnych i dźwiękowych alfabetu Morsa czy alternatywnych systemów komunikowania się. Na program zapraszamy w niedzielę tuż po 14.
1: Puls dnia. Radio.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.

0: Nożownicy ze szkół są już zamknięci w areszcie i zakładzie dla nieletnich. Policja zatrzymała dziś kilkadziesiąt osób za groźby kolejnych ataków. Po rekordowo długiej przerwie na reprezentację wraca piłkarska ekstraklasa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 19-latek, który zaatakował szkołę w Ostrołęce, trafił na 3 miesiące do aresztu. 2 dni temu ranił 9 osób. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywocie. Z kolei 15-latek, który wczoraj zamordował kobietę w szkole w Leszczy-Dole-Nowinach na Mazowszu, trafił na razie na 3 miesiące do zakładu dla nieletnich. Psychiatrzy będą analizować, czy powinien za zbrodnie odpowiadać jak dorosły. 24 tysiące policjantów pilnowało dziś bezpieczeństwa w szkołach. Działania będą kontynuowane do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących ataków. Wyjaśnia szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Skontrolowano do godziny 12 15 tysięcy placówek, także policjanci wchodzili do szkół, oczywiście po wcześniejszym kontakcie z organem prowadzącym, z dyrektorami tych szkół.
0: Policja zatrzymała kilkadziesiąt osób, które publikowały w sieci filmy z groźbami przemocy. Nie potwierdziły się za to doniesienia na temat rzekomo istniejącego w sieci wyzwania wśród uczniów nazwanym Krwawym Piątkiem. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa nałożyła nowe sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny. Decyzję ogłoszono krótko po przyznaniu pokojowej Nagrody Nobla południowoafrykańskiej prawniczce Navi Pillay, która pracowała w Trybunale. Orzekła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. We Francji słabnie fala protestów licealistów. Od września domagają się oni lepszych warunków nauki. Władze oceniają, że demonstracje mają już głównie lokalny charakter, choć w piątek zamkniętych pozostało jeszcze 141 liceów. Protestujący krytykują braki kadrowe, złe wyposażenie szkół i system rekrutacji na studia. Organizacje uczniowskie zapowiadają kolejne protesty w przyszłym tygodniu. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wraca nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem wieczoru jest mecz Raków Częstochowa GKS Katowice, a jutro Jagiellonia Górnik. Z kolei w niedzielę Legia Wisła. Więcej o 10 kolejce Błażej Kulesza.
2: Dla trenerów ligowych drużyn ponad 2-tygodniowa przerwa to wyzwanie. Część piłkarzy dopiero wróciła ze zgrupowań narodowych drużyn.
3: Wiadomo, że potrzebujemy też dla całego zespołu kilku tygodni treningowych.
2: Jak mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek, cel w meczu z GKS-em Katowice jest 1-3 punkty i opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli.
3: My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy. Będziemy absolutnie gotowi, aby wygrać mecz.
2: W niedzielę na Łazienkowskiej hit tej kolejki Legia podejmie Wisłę Kraków. To spotkanie odbędzie się bez kibiców gości, mówi trener stołecznych Marek Papszun.
4: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstwa, remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
2: Mimo to wyłączenie trybuny gości do końca roku przy Łazienkowskiej wywołuje spore kontrowersje. Przede wszystkim wśród kibiców.
0: Legii grozi wysoka kara finansowa. PZPN zdecydował, że klub będzie musiał zapłacić 250 tysięcy złotych za każdy mecz u siebie z zamkniętym sektorem gości. Dużo chmur nad Polską, ale miejscami pokaże się słońce. Zwłaszcza na północnym zachodzie Polski. Przelotny deszcz możliwy właściwie w całym kraju. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, raptem 11 stopni. W pozostałej części Polski od 12 do 18 najcieplej na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, choć czasem też porywisty.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
3: 104,9 FM. Radio. I wszystko gra.

0: reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Bon.

0: ma zorganizowanej akcji przemocy w szkołach, twierdzi MSWiA. Kolejny wypadek pociągu z ciężarówką, ranne dwie osoby. Polacy biorą coraz więcej zwolnień lekarskich związanych z depresją i stresem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy ataków i planujący atak na szkoły nie byli ze sobą powiązani. Powiedział o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dodał, że nie ma tak zwanego challenge'u, czyli internetowego wyzwania. Po dwóch atakach, w których zginęła jedna osoba, a rannych zostało 11 osób, policja przeprowadziła zmasowane kontrole w szkołach. Tomasz Fęskę.
1: Policjanci pojawili się w 15 tysiącach placówek w całym kraju. Odnotowali przypadki przynoszenia do szkoły noży, ale też zamieszczania przez dzieci w sieci gruźb czy zapowiedzi, że planują coś w domyśle niebezpiecznego zrobić w szkole. Komendant główny policji Marek Boroń przekonuje, że trzeba w Polsce ustalić, jakie treści w sieci blokować i z sieci usuwać, bo dziś jest ona pełna pornografii i przemocy.
2: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
1: Kierownictwo MSWiA zapewnia, że policja będzie zwracała szczególną uwagę na szkoły do czasu uspokojenia sytuacji.
0: Policja zatrzymała dziś 59 osób. Sejmowa komisja chce, by szef NBP Adam Glapiński stanął przed Trybunałem Stanu, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
3: Komisja przegłosowała wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Glapińskiego. 8 zarzutów zostało przez komisję podtrzymane. To jest pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, nieuprawnione interwencje walutowe.
0: Zdaniem posłów PiS-u Iwony Arendt i Pawła Szrota zarzuty są bezpodstawne.
4: Ta komisja doprowadziła do tego, żeby postawić prezesa przed Trybunałem Stanu.
5: Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika, szefa Banku Centralnego, który jest obwarowany warunkiem konstytucyjnym niezależności.
0: Wniosek komisji to dopiero pierwszy krok w tej procedurze. Następny to przegłosowanie wniosku przez cały Sejm. Kolejny wypadek na przejeździe kolejowym. Pod Łodzią lokalny pociąg zderzył się z ciężarówką. Ranna została pasażerka pociągu. Poszkodowany został też kierowca ciężarówki. Policja wyjaśnia okoliczności. Przejazd kolejowy był niestrzeżony, natomiast stoi przy nim znak stop. Polacy nie wytrzymują presji. Z danych ZUS-u wynika, że liczba zwolnień lekarskich z powodu stresu i depresji wzrosła o ponad 1/3. Hubert Hurkacz przeszedł do historii. Polski tenisista po raz pierwszy w karierze ograł legendarnego Serba Nowaka Dżokowicza. Wrocławianin był górą w drugiej rundzie w Szanghaju. Wygrał 6-4 i 6-3. A wcale nie można powiedzieć, by Dżokowicz był w słabej formie, bo dopiero co wygrał turniej w Pekinie.
6: To wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i za kibicowanie przez cały czas. I będę walczył dalej. Pozdrowienia.
0: Hurkacz wcześniej przegrał z Dżokowiczem 8 meczów z rzędu. Z kolei Iga Świątek odpadła w 1/4 turnieju WTA w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Belgijką Elis Mertens 6-7, 6-3. Jutro sporo chmur, ale na północnym zachodzie także trochę przejaśnień. Miejscami przelotne opady deszczu, szczególnie nad morzem i w ogóle na północy. Temperatura maksymalna od 12 do 18 stopni. Wiatr umiarkowany, ale okresami dość silny. Ciśnienie wysokie jednak będzie spadać.
7: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Orlen Radio. I wszystko gra. Orlen Radio.

0: reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: 104 i 9 FM. 104 i 9.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: zakończonego leczenia w Warszawie stanął wyjątkowy dzwon życia. W niedzielę mieszkańcy Krakowa wybiorą swojego nowego prezydenta. Powiemy też, ile Polacy średnio jedzą jajek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Warszawie zabrzmiał po raz pierwszy dzwon życia. Jego dźwięk oznacza zakończenie leczenia pacjenta chorego na nowotwór. Dzwon znajduje się w szpitalu klinicznym imienia księżnej Anny Mazowieckiej przy Karowej. Ten konkretny jest wyjątkowy. To pierwszy dzwon, który nie znajduje się na oddziale onkologicznym, ale położniczym.
1: Człowiek traci grunt pod nogami, kiedy dowiaduje się, będąc w ciąży, że choruje na nowotwór. I to towarzyszenie pozwala z odwagą iść dalej i podejmować dobre decyzje, bo każda decyzja kierowana lękiem to jest zła decyzja.
0: Mówi pani Ola, która jako pierwsza obudziła dzwon przy Karowej. Jak podkreślają lekarze z kliniki, to niezwykle ważny symbol, który tutaj symbolizuje nie jedno, ale dwa uratowane życia matki oraz dziecka. Szpitale pod lupą NFZ-u. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czas pracy w październiku. Mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
2: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
0: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Dobiega końca kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy miasta zdecydują, kto będzie nim rządził przez najbliższe dwa lata. Senator Monika Piątkowska z KO czy bezpartyjny Łukasz Gibała. O północy zaczyna się cisza wyborcza, potrwa do końca głosowania w niedzielę. Marina Morska w Sopocie zostanie rozbudowana. Dzięki unijnym pieniądzom powstaną nowe miejsca cumownicze. Poprawi się też poziom dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Szczegóły tej ważnej dla żeglarskiego i w ogóle turystycznego świata inwestycji zna reporter Paweł Radzewicz.
3: Sopocka Marina znajduje się na końcu słynnego molo. To obiekt wyjątkowy i warto w jego rozwój inwestować. Nie ma wątpliwości marszałek województwa Mieczysław Struk.
4: To jest projekt, który zostanie zasilony środkami europejskimi w wysokości 4,6 miliona złotych.
3: Po dołożeniu kolejnych 2 milionów uda się zrobić bardzo dużo, dodaje prezydentka kurortu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
5: Nie tylko będziemy mogli zmodernizować i stworzyć dodatkowe miejsca do cumowania, ale także zwiększyć dostępność naszej przystani dla osób z niepełnosprawnościami.
3: Prace, które mają być prowadzone bez spowalniania żeglarskiego życia w marinie, potrwają 2 lata.
0: Dziś drugi piątek października, a to oznacza nietypowe święto, Dzień Jajka. Z tej okazji Główny Urząd Statystyczny sprawdził, ile jaj produkujemy i zjadamy, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
6: Średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek, o 17 więcej niż rok wcześniej.
0: Tylko w ubiegłym roku w Polsce wyprodukowano 14 miliardów 400 milionów jaj. Jutro na termometrach od 12 do 18 stopni, czyli przeważnie około 15. Niebo pochmurne, na północy Polski możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany, choć czasami także dość silny. Ciśnienie na razie jeszcze wysokie, ale będzie spadać.
7: Bonton Radio i wszystko gra.